0: Zabrze. Policjanci zatrzymali pojazd w Rudzie Śląskiej. Okazało się, że 63-letni kierowca, obywatel Azerbejdżanu, rozpoczął pracę przed 14. Podczas kilkugodzinnej zmiany wypijał kolejne puszki piwa. W trybie przyspieszonym sprawę skierowano do sądu, który wydał wyrok. Pół roku bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat oraz kary pieniężne.
1: Polska obejmie ważne dowództwo NATO, ale dopiero za 6 lat. Ustaliła to nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi o stanowisko dowódcy dowództwa połączonych sił w Brunsum, jednego z kluczowych dowództw operacyjnych NATO w Europie. Przed polskim generałem funkcje te obejmą jeszcze dwaj niemieccy wojskowi. Dlaczego Polak tak długo musi czekać na tę posadę? To wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Jak słyszę, w NATO to sukces Polski, bo przełamany został dotychczasowy układ. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO. Dowódca Brunsum musi odznaczać się zdolnością strategicznego myślenia i patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojuszu.
3: To stało się faktem.
1: Cała Europa podziwiała wczoraj zaćmienie słońca. To zjawisko nie gościło na starym kontynencie blisko 3 dekady. Całkowite zaćmienie można było oglądać m.in. w Hiszpanii i Islandii, ale nawet jego częściowa wersja robiła ogromne wrażenie. Czuję się dość pobudzony. To dziwne. Biologicznie rzecz biorąc, to pobudza się wewnętrznie i jest ekscytujące. Zrobiłbym to jeszcze raz. Mówił mieszkaniec Barcelony. Dla wielu Europejczyków była to okazja do tego, by odkurzyć sprzęt służący do obserwacji nieba. Mam ten teleskop od kilku lat. Długo leżał na strychu, więc pomyślałem, że to dobry moment, żeby go wyjąć. Kupiliśmy okulary do obserwacji zaćmienia w ostatniej chwili, bo wcześniej o tym nie pomyśleliśmy. Na szczęście udało się nam je zdobyć. Opowiadał Daniel z Frankfurtu. Zdjęcia zarówno całkowitego, jak i częściowego zaćmienia z różnych stron Europy mamy na RMF24.pl. Polecam. Za chwilę powinien rozpocząć się półfinałowy mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną w Toronto. Pierwotnie mecz miał się rozpocząć o 1:00, ale został przesunięty z powodu opadów deszczu. Trzymam rękę na pulsie tenisowych wydarzeń. Do tego spotkania wrócimy w kolejnych faktach. A teraz przed nami druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Około połowy września poznamy wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu Południowym. Oświadczył to na naszej antenie prezes funduszu Filip Nowak. W sprawie szpitala wszczęto 2 śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Posłuchajmy, co na temat prowadzonej kontroli mówił szef NFZ-u.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna, niż żeby kontrola była robiona pod jakąś presją czasu.
5: To kiedy w takim razie, panie prezesie?
4: Myślę, że to będzie połowa września, kiedy będziemy... Oczywiście, dlatego, że to jest rzetelna dokumentacja medyczna, którą musimy rzetelnie sprawdzić. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić, chcemy wyciągnąć fakty i na podstawie faktów podjąć decyzję dotyczącą tego, czy były nieprawidłowości, czy nie było nieprawidłowości.
5: No dobrze, a sobie pan nie ma nic do zarzucenia jako temu człowiekowi, który wydaje pieniądze?
4: Na przykład co, panie redaktorze?
5: Na przykład to, że jeżeli obraca pan publicznym groszem, i to sporym publicznym groszem, i jest do opłacenia i dostaje pan fakturę, to pan sprawdza taką fakturę, prawda, czy nie?
4: Mamy 40 tysięcy placówek medycznych.
5: No ale ma pan też urzędników do tego, nie?
4: Sprawdzenie każdej faktury, pan doskonale o tym wie, panie redaktorze, bo nawet się pan uśmiecha, jest niemożliwe, żeby prezes Narodowego Funduszu Zdrowia obejrzał każdą fakturę, żeby 5,5 tysiąca ludzi pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia obejrzało każdą fakturę. Natomiast mamy ponad 1000 sposobów weryfikacji nieprawidłowości, które są na tych fakturach, które najgrubsze błędy wyciągają i cofają do płatności.
5: Ale gdyby tak było,
4: panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz dotycząca SOR-u, ponieważ pan bardzo przeanalizował sprawę SOR-u w Szpitalu Południowym. Czy tam były faktury wystawione, które były nieprawidłowe? Pan ma taką wiedzę?
5: A pan ma?
4: Ja takiej wiedzy nie mam, będę ją miał po kontroli. Natomiast wiem, że były w oddziale chirurgicznym wystawione faktury, które były nieprawidłowe i właśnie jako prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z moimi współpracownikami sprawdziliśmy te faktury i cofnęliśmy finansowanie. Czy uważa pan, że to jest prawidłowe działanie prezesa?
5: Ja tylko wiem jedno.
4: Ale czy uważa pan, że to jest prawidłowe, czy nie?
5: Ja tylko wiem jedno, panie prezesie, że pan trzyma kontrolę nad kasą, pan trzyma kontrolę nad pieniędzmi wydawanymi na publiczną służbę zdrowia i ktoś z tego systemu, korzystając z luk tego w tym systemie, wyprowadził duże pieniądze albo wyprowadza duże pieniądze. I to całkowicie, jeszcze może się okazać, że całkowicie legalnie, chociaż to sprawdza oczywiście wszystko.
4: Jeżeli stwierdziliśmy nieprawidłowości, to po pierwsze ta osoba jest zawiadomienie do prokuratury, po drugie te środki wracają do Narodowego Funduszu Zdrowia i możemy kupić kolejne świadczenia i myślę, że dobrze robimy. I że to jest właśnie...
5: Czyli znowu się pan obroni.
4: Pan teraz chwali skuteczność Narodowego Funduszu Zdrowia i skuteczność kontroli, za co dziękuję. Natomiast, panie redaktorze, nieprawidłowości zdarzają się w każdym obszarze. Czy uważa pan, że jeżeli Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej złapie nierzetelnego podatnika, to oznacza, że kontroli nie ma?
5: W ciągu dwóch tygodni się ma stawić w Urzędzie Skarbowym i wytłumaczyć, dlaczego tak nie robię. Pan się stawiał przed ministrem finansów i mówił, dlaczego nie była nadzoru
4: finansowego. I dlatego chcemy, panie redaktorze, rozszerzyć kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby jeszcze bardziej uszczelnić ten system. Nie, ja kontroluję, przecież powtarzam, panie redaktorze, że jesteśmy z kontrolą w szpitalu
5: Południowym. Panie prezesie, jaką będzie pan miał dziurę w tym roku w budżecie?
4: Co pan ma na myśli?
5: To znaczy, ile panu będzie brakowało pieniędzy?
4: Narodowy Fundusz Zdrowia z żelazną konsekwencją płaci za wszystkie rachunki do wartości zawartych umów.
5: Czyli starczy panu na wszystko?
4: Starczy mi na zrealizowanie zawartych umów. Natomiast pan redaktor prawdopodobnie, mogę się tylko domyśleć, mówi teraz o świadczeniach wykonanych powyżej wartości zawartej umowy, żeby utrzymać tę płynność finansową, żeby płacić za świadczenia, które wybiegają poza wartość kontraktu, to na początku mieliśmy tą, nazwijmy to, te potrzeby w wysokości 24 miliardów. Natomiast dziś już to jest około 14-13 miliardów.
5: Tyle brakuje, tak?
4: Złotych. Do tego, żebyśmy płacili za świadczenia wykonane powyżej tego, z czym się umówiliśmy ze szpitalami.
5: To już pan wie w tej chwili, bo jeszcze czy może być tak, że pod koniec roku zabraknie pieniędzy na niektóre zabiegi, na niektóre czynności medyczne?
4: Na zabiegi, które zakontraktowaliśmy, środków nie zabraknie, ponieważ powtarzam jeszcze raz, Narodowy Fundusz Zdrowia z żelazną konsekwencją płaci za wszystkie świadczenia zakontraktowane. Mówimy o świadczeniach wykonanych powyżej umowy. Umówiliśmy się na jakąś ilość świadczeń i na to środków nie zabraknie. Są świadczenia wykonywane ponad limit, takie jak na przykład ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie chcielibyśmy wcześniej za to płacić, ale będziemy płacić z małym poślizgiem.
5: Ale panie prezesie, to może być tak, że przychodzi pacjent do szpitala, powiedzmy w listopadzie, i mówi, no chciałbym przeprowadzić takie a takie badanie. A lekarz mu mówi, niestety, przekroczyliśmy limit, bardzo mi przykro, NFZ już za więcej nie zapłaci. Usłyszy takie coś?
4: Nie, dlatego że obowiązkiem strony naszej umowy, dyrektora szpitala, który zna wartość kontraktu 1 stycznia każdego roku, jest takie rozłożenie świadczeń w ciągu roku, żeby nie zamykać szpitala w listopadzie.
5: Ale ja nie mówię, że zamykać,
4: i w grudniu.
5: Odmówić wykonania badania pacjentowi.
4: Wykonania badania to jest podstawa do tego, żebyśmy rozwiązali umowę, nałożyli karę. Może być ustalenie terminu, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta, który będzie nieco późniejszy. I z tym oczywiście możemy mieć do czynienia, bo to się dzieje na co dzień. Nie tylko ze względu na potrzeby finansowe, ale również ze względu na możliwość potencjału, który jest do zaoferowania.
5: No dobrze,
4: i
5: pan,
4: tego
5: mówi,
4: typu
5: pan
4: rzeczy.
5: Mówi tak, nie będziemy płacić więcej niż jest limit w zawartym kontrakcie. Wprowadziliście, jeśli chodzi o niektóre badania, między innymi o kolonoskopię, takie limity, prawda? I teraz pytanie jest, czy już są jakieś wnioski z tych działań, czy nie?
4: Oczywiście, że tak. Osiągnęliśmy cel, który chcieliśmy osiągnąć. Osiągnęliśmy cel taki, żeby udrożnić, przyspieszyć diagnostykę pacjentów, którzy tego najbardziej potrzebują, a więc pacjentów onkologicznych. Już po pierwszym półroczu, po pierwszym kwartale liczba pacjentów, którzy wymagali natychmiastowej diagnostyki, wzrosła w tomografii o 4%, w kolonoskopii
5: to
4: o
5: 10%,
4: a to jest dopiero jeden kwartał.
5: Otóż to, a jeżeli panu się to tak bardzo udało, to w takim razie rozumiem, że ta lista zabiegów będzie rozszerzona?
4: lista zabiegów, których?
5: Które będą ograniczane ponad limit?
4: Liczba zabiegów, która jest ograniczana powyżej limitu, nie została ograniczona w żadnym obszarze, bo w tomografii, w rezonansie,
5: kolonoskopii.
4: W kolonoskopii, gastroskopii płacimy za wszystkie świadczenia, również te wykonane powyżej wartości, co do której się umówiliśmy. Jedyne, co się wydarzyło, to to, że płacimy za nie nieco później i w tomografii, rezonansie, kolonoskopii, gastroskopii płacimy stawką degresywną. Uznajemy,
5: czyli
4: że
5: jaką?
4: Jeżeli przekroczymy...
5: Czyli jaką? Tak, żebyśmy
4: czyli nieco obniżoną, wszystko. Bo uznaliśmy, że pewne koszty, ale płacimy w sposób nieograniczony i warto, żeby to wybrzmiało na antenie. Natomiast uznajemy, że pewne koszty stałe, koszty budynku, koszty sprzętu, który jest wykorzystywany, zostały pokryte z umowy. I wydaje mi się to racjonalne. Mam nadzieję, że pan rektor potwierdzi.
5: Panie prezesie, kiedy pan wyciągnie wnioski, jak pan będzie miał już powiązany PESEL z zarobkami lekarzy? Kiedy pan z tego wyciągnie wnioski?
4: Jak będę miał to określone. Kiedy? Ale to są wnioski przede wszystkim nie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu też jest pewne przecenienie roli Narodowego Funduszu Zdrowia. To są wnioski dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli agencji, która ustala ceny świadczeń, no i oczywiście dla ministra zdrowia, ale także jest to bardzo istotne w mojej ocenie dla lekarzy, dlatego że lekarze będą mogli odeprzeć te zarzuty, że są milionerami.
5: Panie prezesie, jak pan to robi? Jak pan to robi?
4: Ale co?
5: No to, że pan wytrzymał 5 ministrów zdrowia.
4: Ja nie wiem, czy ja wytrzymałem 5 ministrów zdrowia.
5: Albo utrzymał się na stanowisku za czasu 5 ministrów. Jak to się robi, niech pan mi
4: powie. Myślę, że to jest takie podejście, że urzędnicy, również tacy jak ja, ich jedynym marzeniem jest utrzymanie się na stanowisku pracy. Ja myślę, że większość z nas, a na pewno ja, bardzo chce zrobić coś dobrego dla... w tym wypadku pacjentów, mieszkańców naszego kraju. Stworzył jakiś zespół w swojej organizacji i myślę, że to jest dla mnie istotne. Jeżeli ministrowie kolejni widzą jakąś tutaj możliwość współpracy ze mną, to jestem z tego bardzo zadowolony, ale to prezes się nie liczy. Liczy się organizacja.
1: Całej rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dobranocka w RMF FM.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: bonkers. Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na początek tego wydania wrócimy do niepokojącej sytuacji w jednej z żabrzańskich restauracji. Grupa osób miała zaatakować tam turystów. Później gigantyczny wyciek danych medycznych. Ofiarą jest co drugi Polak. Iga Świątek prowadzi w półfinale tenisowego turnieju w Toronto z Eliną Świtoliną. Jest trzecia. Zaczynamy. Policja wyjaśnia okoliczności niepokojącego zdarzenia w Zabrzu. Grupa mężczyzn miała wtargnąć tam do jednej restauracji, mówi aspirant Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
2: Do restauracji w Zabrzu, gdzie znajdowali się obywatele Węgier, zbiegła grupa osób, no i związała się tam pomiędzy osobami Czamotanina. Na tą chwilę nie ma jakichś osób ciężko rannych, są osoby, które były poturbowane.
1: Jedna z poszkodowanych osób z urazem nogi trafiła do szpitala. Możliwe, że w lokalu rozpylono też gaz pieprzowy. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
1: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w

0: obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma e-obywatela, zachęcam, żeby go założyć.
1: Minister Gawkowski dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpieczne dane na gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
2: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej z 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
1: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z Punktu Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Nasza tenisistka prowadzi w półfinałowym meczu z Eliną Świtoliną w Toronto. Trwa pierwszy set tego spotkania na tablicy wyników 5-3 dla Igi Świątek. Jak informowaliśmy w Faktach, mecz był opóźniony przez intensywne opady deszczu. Do tej rywalizacji będziemy jeszcze wracać. Każda seria kiedyś się kończy, mówi wicemistrzyni Polski w piłce ręcznej z MKS-em Lublin, Sylwia Matuszczyk-Bulik, w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. To akurat o krajowej rywalizacji z Zagłębiem Lublin, które zdobyło już 6 mistrzostw z rzędu, ale szczypiornistka opowiada nam też o swoim ślubie, nowym stanowisku w MKS-ie, bynajmniej nie na boisku, i zakończeniu reprezentacyjnej kariery.
4: Sylwia Matuszczyk-Bulik, zmiana w życiu prywatnym nastąpiła, gratulacje, jak tam było, udało się wszystko na ślubie, na weselu?
5: Tak, dziękuję. Żyję, jestem cała, także chyba się udało.
4: Zmiany także w życiu zawodowym. To znaczy, pozostajesz piłkarką ręczną i tak cię wciąż przede wszystkim przedstawiamy, ale także przypomnij mi, jaka jest nazwa dokładna tego stanowiska? Teraz będziesz się zajmować marketingiem, sprzedażą, na czym ono będzie polegać?
5: Ani tym, ani tym. Jestem menedżerem do spraw sponsoringu, także opiekuję się tymi sponsorami, którzy już u nas są, a jest ich dosyć sporo, i oczywiście zajmuję się pozyskiwaniem nowych.
4: Jak to wygląda w praktyce? Utrzymujesz relacje, czyli mailujesz, spotykasz się, pozyskałaś już jakiegoś nowego sponsora? Są już jakieś pierwsze sukcesy?
5: Jest już bardzo blisko, jesteśmy na etapie finalizacji, więc mam nadzieję, że za niedługo to nastąpi. Ale tak, jestem w kontakcie mailowym, telefonicznym, także wszystko, co się da, tak aby ci sponsorzy naprawdę dobrze się u nas czuli i odnosili korzyści biznesowe, bo nie oszukujmy się, sport jest piękny, ale wiadomo, że ci sponsorzy też chcą mieć z tego wymierne korzyści.
4: Po miesiącu z kawałkiem można powiedzieć, czy odpowiesz na pytanie, garnitur czy jednak koszulka klubowa?
5: O, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadłam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
4: To czujesz, że jest atrakcyjne dla partnerów biznesowych, że mają do czynienia z osobą, która, tak jak powiedziałaś, przyznałaś, zęby zjadła na faktycznie sporcie, a nie przyjechała tylko załatwiać biznes.
5: Ja sama aż tego tak nie odczuwam, ale ludzie, którzy są w klubie, czy z którymi się spotykam, utwierdzają mnie w tym, że to ma znaczenie, więc mam nadzieję, że jeżeli jest ten 1% szansy, dzięki któremu przechylimy jakąś umowę na swoją korzyść przez to, że jestem piłkarką ręczną, to będę się z tego cieszyła.
4: No dobra, to teraz o piłce ręcznej w takim razie. Czy teraz jest tak, że normalnie trenujesz? Bo wyczytałem, że miałaś pewne problemy zdrowotne, teraz jesteś normalnie w treningu, w przygotowaniach. Jak to wygląda?
5: Tak, miałam problemy niezwiązane z piłką ręczną, takie po prostu ludzkie problemy zdrowotne. Jestem na etapie powracania do pełnego treningu. Na ten moment jeszcze nie jestem w pełnym wymiarze, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, nic nie w tym momencie nie boli, więc mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A jak łączę, no na pewno nie jest łatwo, bo muszę teraz jeszcze ten czas, który miałam na regenerację i odpoczynek, poświęcić na pracę w klubie, na spotkania, więc na pewno tego czasu wolnego dla mnie jest dużo mniej, ale przynosi mi to ogromną satysfakcję, więc myślę, że te endorfinki, które są dodatkowe po jakichś dobrych rozmowach, rekompensują mi te minuty, kiedy mogę się po prostu położyć i odpocząć.
4: Czyli to już tak wygląda, że z treningu do biura albo w drugą stronę, tak?
5: Tak, dokładnie. Zazwyczaj rano idę na siłownię i później po siłowni prosto jadę do biura, a nie tak jak kiedyś, że mogłam na spokojnie wrócić do domu, zjeść śniadanie, odpocząć, a teraz z kolei biorę ze sobą komputer i wszystkie inne potrzebne rzeczy i jadę do biura, żeby rozpocząć pracę.
4: A wiesz już, jak to będzie wyglądało w sezonie? Jesteś umówiona ze sztabem trenerskim, końcówki meczów będziesz grała, wybrane mecze?
5: Nie, myślę, że nie jesteśmy, powiedzmy, nie można ułożyć takiego schematu, w którym będę dostępna, tak naprawdę, bo wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o inne obrotowe, bo na pewno, jeżeli będzie jakaś kontuzja, no to wtedy wchodzę na pełen wymiar i jestem cały czas dostępna, a teraz jestem taką dodatkową opcją, bym powiedziała, że jeżeli jest taka potrzeba i tak dalej, to oczywiście wchodzę, ale jestem, powiedziałabym, do pomocy i wtedy, kiedy naprawdę trzeba będzie, no to już odkładam troszeczkę na dalszy plan garnitur i wchodzę bardziej w buty sportowe, ale myślę, że jestem tak ambitną osobą i jeżeli coś sprawia mi przyjemność, to tak naprawdę to nie jest taka praca, o której rozmawiamy, więc uważam, że naprawdę sprawia mi to przyjemność i to nie jest jakiś tam dodatkowy ciężar.
4: A w szatni jakieś specjalne zadanie jest? Trzymania w ryzach ekipy, w której no trochę się pozmieniało, umówmy się.
5: Tak, dokładnie. Znowu troszeczkę zmian personalnych w naszych szeregach. Dziewczyny powoli się wprowadzają. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi i zdążymy to zrobić już przed superpucharą, że będą czuły się dobrze na boisku razem. A w szatni co? Mamy kapitana nowego, więc tutaj zgodnie.
4: Kto będzie kapitanem?
5: Nowym kapitanem została Ola Rosiak. Także tu mówię, że to ona powinna trzymać się w ryzach. Ja jestem do pomocy, że jeżeli ktoś będzie niesubordynowany, to ja mogę tam poklepać wtedy i powiedzieć dwa słowa. Aczkolwiek myślę, że tutaj już kapitan sobie powinien spokojnie poradzić. Ola jest naprawdę mądrą i bardzo inteligentną zawodniczką, także uważam, że dobrze sobie poradzi w tej roli.
4: Powiesz coś o nowych zawodniczkach. Jedno nazwisko więcej niż znane, Jennifer Lopez. Drugie, no także w świecie piłki ręcznej, Sarah Paulsen, tak? No i jest też wyróżniająca się Polka Domagalska. Naprawdę ciekawe transfery, ale również i odejście.
5: Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zawodniczki przyszły do Lublina. Wiadomo, że te mecze sparingowe teraz to nie jest takie odzwierciedlenie tego, jak będzie to wyglądało w sezonie, bo teraz te mecze są po to, żeby się dobrze zgrać, żeby przećwiczyć warianty taktyczne, ale z tego, co obserwuję dziewczyny, które przyszły, to naprawdę mogą wnieść wartość dodaną do naszej drużyny. I tak jak powiedziałam wcześniej, im szybciej one się wkomponują w ten zespół, im szybciej my będziemy się dobrze komunikować na boisku, tym to będzie lepiej wyglądało. Liczę na to, że ten czas może nie za długi, ale pozwoli nam na to, żeby przygotować się do superpucharu, który już za chwilę przed nami i już tam pokazać, że te dziewczyny naprawdę wniosą dużą wartość do tego zespołu.
4: No to o superpucharze, jak się gra przy tak dużej publiczności, bo nie macie tego jednak na co dzień w lidze, hale są mniejsze, a to jest takie wydarzenie premium trochę. Wy to też tak odczuwacie, grając super puchar?
5: Czy ja mogę mówić za siebie? Nie chcę mówić za inne dziewczyny, bo wiadomo, że każda z nas tak inaczej odbiera. Ja ze względu tego, że gram troszeczkę w reprezentacji i jakby takie spotkania, wiadomo, jest super, jest dużo kibiców, ale w pewnym momencie to zostajesz naprzeciwko przeciwnika i ci kibice słyszysz ich z boku i oni gdzieś tam cię dopingują, ale suma summarum na samym końcu jesteś ty kontra przeciwnik i robisz wszystko, żeby go po prostu zatrzymać albo pokonać, więc myślę, że kiedy już wchodzimy na boisko i są te decydujące momenty, to każda z nas jest tak skupiona na grze, że ci kibice z boku nie stresują nas, tylko dodają nam energii.
4: 6 razy z rzędu to dużo. Pewnie się zgodzisz, Zagłębie dominuje teraz w lidze, no ale może do 7 razy sztuka. W końcu Lublin czeka na mistrzostwo.
5: Każda seria musi kiedyś zostać przerwana. Nie ma takiego zespołu, który jest naprawdę, bynajmniej ja nie znam, który jest niepokonany, więc mam nadzieję, że to nastąpi już teraz, pod koniec sierpnia w Łodzi. Uważam, że ostatnie mecze z Zagłębiem były naprawdę bardzo wyrównane i w tym momencie mówienie o dominacji, okej, może jeżeli chodzi o puchary, tak jest, ale na boisku już to tak nie wyglądało. Nie byłyśmy dziewczynkami do bicia i potrafiłyśmy przeciwstawić Zagłębiu. Do 45 minuty ostatniego meczu to my byłyśmy mistrzyniami Polski. Niestety błędy własne wyeliminowały tą możliwość i przegrałyśmy, zdobyłyśmy srebrny medal. Więc tak jak powiedziałam, każda seria kiedyś musi się skończyć i mam nadzieję, że to właśnie stanie się teraz.
4: O kadrę jeszcze chciałem zapytać. Pożegnanie masz już za sobą. sobą, ale definitywne? Nie chciałabyś jeszcze na Mistrzostwach Europy u siebie zagrać?
5: Śmiałam się, że gdyby te Mistrzostwa Europy były w tamtym roku, to na pewno jeszcze przeciągnęłabym to odejście, ale już czułam fizycznie, że te mistrzostwa wcześniejsze dużo mnie kosztowały i chciałabym, żeby na kadrę przyjeżdżały i były te zawodniczki, które są w stanie dać 100% tej reprezentacji, a ja już czułam, że moje ciało nie pozwala mi się przygotować na tyle, żeby co dwa dni grać naprawdę spotkania na najwyższym poziomie. Zdawałam też sobie sprawę, że mamy mistrzostwa w Polsce i chciałam dać też czas tym zawodniczkom, które nie miały tych minut tyle na boisku, przegrać te dwa lata i przygotować się jak najlepiej, bo summa summarum chodzi mi o to, żeby ta piłka ręczna naprawdę była na wysokim poziomie i czy ja będę grała na mistrzostwach, czy to będzie inna zawodniczka, to myślę, że najważniejsza jest piłka ręczna i żeby ją popularyzować w Polsce, bo niestety no jesteśmy niszowym sportem, więc przykro mi to mówić, bo nie lubię tego słowa w tym kontekście, ale chciałabym, żeby rozpromować to wszystko i pokazać, jak to jest piękny sport, bo jest tak dynamiczny, jest niesamowity, nieprzewidywalny, żeby szersza publiczność mogła zobaczyć to na własne oczy i zakochać się tak jak my, zawodniczki, zawodnicy.
1: Całą rozmowę z byłą reprezentantką Polski w piłce ręcznej Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Karol, ty jako człowiek najlepiej poinformowany w tym momencie w Polsce, może odpowiesz mi na pytanie...

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Czas na fakty. Najnowsze wydanie przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Nie żyje siedmiolatek, który tonął na półkoloniach w łódzkim akwaparku. Śledztwo nabiera nowego wymiaru. 10% amerykańskich pocisków wystarczyłoby do obrony przed rosyjskimi rakietami, tak stwierdził Władimir Zełenski. Iga Świątek walczy o pierwszy finał w sezonie. Po 2 setach meczu z Eliną Świtoliną remis 1-1. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację o śmierci dziecka potwierdził wczoraj Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie chłopiec był hospitalizowany od czasu wypadku. Jak podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo.
3: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii 2 ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o sprzedaż części zapasów pocisków przechwytujących. Jak powiedział CNN, 10% amerykańskich zapasów wystarczyłoby Ukrainie do przechwycenia wszystkich rosyjskich rakiet balistycznych, a 5% pozwoliłoby jego zdaniem przetrwać zimę. Zełenski przekazał, że Ukraina ma obecnie 2,5 raza mniej pocisków przechwytujących niż w 2025 roku, podczas gdy Rosja wystrzeliwuje 2 razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie. Prezydent

0: Ukrainy. Wskazał też na niepewność dotyczącą możliwości rozpoczęcia w Ukrainie produkcji pocisków do systemów Patriot. Pozostajemy za granicą. Donald Trump podpisał memorandum umożliwiające federalnym służbom wykorzystywanie narzędzi cybernetycznych przeciw międzynarodowym organizacjom przestępczym działającym poza USA. W operacje mają być zaangażowane również prywatne firmy działające pod nadzorem i za zgodą rządu. Ich zadaniem będzie m.in. wykrywanie zagrożeń oraz zakłócenie działalności zagranicznych grup zajmujących się cyberprzestępczością. Według Białego Domu w ubiegłym roku Amerykanie stracili w wyniku cyberprzestępstw blisko 21 miliardów dolarów.
1: Cuda natury w faktach RMF FM.
0: Cała Europa podziwiała wczoraj częściowe zaćmienie słońca. Całkowite było widoczne m.in. z Hiszpanii i Islandii. To było cudowne, naprawdę wzruszające, coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Zrobiło się zupełnie ciemno i nagle znów nastał dzień. To było naprawdę piękne. Opisywała nauczycielka z Brazylii, która oglądała zaćmienie na Islandii. Nawet obserwacja części widowiska to ciekawe doświadczenie. To było fantastyczne, słońce było tak piękne, naprawdę niesamowite. Nigdy wcześniej tego nie widziałam, byłam zaskoczona. Mówiła 70-letnia szwedzka turystka w Wielkiej Brytanii. A na polskim niebie nadal dzieją się piękne rzeczy. Warto jeszcze przez chwilę spojrzeć w górę i wypatrywać roju Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd, i oczywiście nie zapomnieć o życzeniu. Nurkowie na dnie kanału La Manche odkryli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger. Jednostka zatonęła u wybrzeży wyspy Wight niemal 120 lat temu. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchnię.
0: Teraz w faktach zaglądamy na korty tenisowe w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA 1000 z Ukrainką Eliną Świtoliną. W setach remis 1-1. W trzeciej partii prowadzi Iga 2-1. I w faktach wracamy do Polski. Problem globalnego ocieplenia obrazowo ukazany podczas BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. Przy Bulwarze Czerwieńskim, gdzie do niedzieli można oglądać produkcje nawiązujące do tematyki ekologicznej, stanęła wyjątkowa rzeźba To nie my, Łukasza Mamicy.
3: Mamy widoczną tutaj bryłę lodu, która będzie podczas tego festiwalu topić się i symbolicznie zalewać te trzy budynki ikoniczne dla Gdańska, ale również przetworzone, bo nie tak łatwo się dopatrzyć. To jest Bazylika Mariacka, Muzeum II Wojny Światowej i to jest żuraw, które na mapie Gdańska umieszczonej w tym akwarium się pojawiają.
0: Instalację znajdziecie tuż przy wejściu do miasteczka festiwalowego. To historia jak z prawdziwego filmu szpiegowsko-wojennego. Po ponad 80 latach udało się ustalić tożsamość porucznika Rysia, tajnego oficera oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej. Odkrycia udało się dokonać dzięki złamaniu zakodowanych dokumentów AK. Porucznikiem o pseudonimie Ryś okazał się Jan Nowicki. W młodości był jednym z najlepszych napastników przedwojennego Lecha Poznań.
4: Pewnikiem było to, że pochodził z Wielkopolski, bo używał dialektu wielkopolskiego, czego się nie można nauczyć ani udawać przez kilkanaście miesięcy w konspiracji. Szukałem Jana Nowickiego, przyjąłem właśnie, że pochodzi z Wielkopolski i że urodził się w 1910 roku. Szukałem w archiwach, szukałem w internecie i w końcu na Wiki Lech, czyli Wikipedii Lecha Poznań, znalazłem strzelca przedwojennego Jana Nowickiego, który był urodzony 24 czerwca 1910 roku. To mnie tknęło. Nie miałem żadnej informacji, co z nim było, gdzie się urodził, co było z nim po wojnie. Zdołałem ustalić, że miał trzech braci i dwie siostry, ale takim odkryciem największym było to, że na stronie cyfrowego Archiwum Poznania znalazłem zdjęcia przedwojenne Lecha, gdzie stał właśnie Jan Nowicki w 1937 roku z młodymi piłkarzami, między innymi z Edmundem Białasem, słynnym z tercetu ABC, którego uczył grać w piłkę. I ten Jan Nowicki na tym zdjęciu był bardzo podobny do Rysia z jedynego powstańczego zdjęcia, gdzie Ryś i Jan Nowicki dla mnie to były te same osoby. Jednak nie mogłem na podstawie tego powiedzieć, że to jest on i opublikować. Więc szukałem dalej. Przeorałem ponad 25 tysięcy stron dokumentów metrykalnych z Poznania, dokumentów ślubu. Wiedziałem, że miał rodzeństwo i jeżeli był świadkiem na którymś ze ślubów, to powinien być jego podpis. Znalazłem dwa akty ślubu u jego braci, gdzie on był świadkiem, podpis Jan Nowicki. Zwróciłem się znowu do pani grafolog, pani Kamili Hołówko. Powiedziała, że nie może wydać mi opinii na podstawie tylko podpisu. Podpisy zawsze są zdeformowane względem normalnego pisma. Potrzebuję całe zdanie. Ale powiedziała, że pierwszy raz idę w dobrym kierunku. Ona mi tego na piśmie nie da, ale mówi, że idę w dobrym kierunku. Trzeba iść tym tropem. No ale byłem w kropce, bo nie mogłem znaleźć ani żadnych dokumentów z Lecha Poznań przedwojennych, ani w Muzeum Lecha Poznań, ani w Archiwum Państwowym. Nie zachowały się przedwojenne dokumenty. Chociaż jedno zdanie napisane przez Jana Nowickiego. Ten podpis sam nie wystarczał. Ale w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu odnalazłem relację jego brata, gdzie wspominał, że Jan Nowicki, jego brat, w czasie wojny był, działał na terenie Mielca i Rzeszowa, tak jak Ryś. Walczył w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. Poległ w Powstaniu Warszawskim, jak Ryś. To wszystko spięte do kupy dało nam, że Jan Nowicki to był Ryś. I także pani grafolog powiedziała, tak, to był on. Nie mogłem tego na piśmie, ale to był on. I wiedzieliśmy, że to jest właśnie Jan Nowicki, to jest Ryś.
5: Niesamowita historia. To, co mnie się teraz rzuca gdzieś tak pierwsze na myśl, to jest mrówcza praca, taka benedyktyńska byśmy powiedzieli, ale chyba na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest właśnie archiwum, a druga to jest lawirowanie między właśnie tymi kodami, szyframi, cyframi, liczbami. Ja chciałbym zapytać, czy panowie między sobą takie małe odkrycia gdzieś, gdzie, czy to jest tak, że wtedy jest taka wymiana ekscytacji ciekawa?
6: Tak, oczywiście, że jest. Znaczy tutaj bardzo dobrze pan to wspomniał, bo tutaj praktycznie komputery były właściwie zupełnie były bezużyteczne. Nawet nie praktycznie, one były zupełnie bezużyteczne i ja tylko i wyłącznie użyłem Excela, żeby sobie zestawić i żeby po prostu poukładać. Natomiast cała reszta to było już kartka, długopis i po prostu ręczne dekodowanie. Tak, jak najbardziej. Ja tutaj uważam, że to, co właśnie Wojciech zrobił, no to jest coś ponadprzeciętnego, wybitnego, że nie poprzestał na ustaleniach, tylko rzeczywiście dążył, żeby potwierdzić, że ten Jan Nowicki to jest faktycznie Ryś. Nie mieliśmy praktycznie nic, ale właśnie ta taka praca, tak jak pan tutaj to powiedział, dążenie do celu, no a później odkrycie, że to jest piłkarz i to tak znakomity piłkarz i to jeszcze protoplasty Lecha Poznań, no to niesamowita sprawa. Dla mnie urodzonego w Poznaniu tym bardziej. Ja się urodziłem w Poznaniu i gdy właśnie to wszystko się tak pięknie złączyło, to było coś absolutnie wyjątkowego.
5: Porozmawialiśmy trochę o przyszłości, ja chciałbym trochę wyjść krok do przodu, zapytać, co dalej z tą historią, co dalej z tym Rysiem się zadzieje.
4: Już się zadziało, bo w druku jest książka pod takim nietypowym tytułem jak Tajemnica Rysia z oddziału 99 rozwiązana. Ją można już nabyć w internecie, bo szukać strony Wokół Ponurego, na której pisze o historii Armii Krajowej. Można już dostać, nabyć e-booka, ale także mamy zaproszenie do Poznania, do Centrum Enigmy, do muzeum, które kultywuje pamięć o polskich kryptologach i o tym sukcesie, jakim było złamanie Enigmy. I także we wrześniu będziemy gościli w Poznaniu, gdzie przedstawimy, jak wyglądało złamanie szyfru. Bez łamania szyfru, muszę podkreślić, ja kolejne 10 lat bym szukał Rysia, bym go nie znalazł. Po prostu nie wiem, czy bym trafił, wiedział, że Jan Nowicki. Wtedy bym tutaj wiedziałem, że Nowicki po prostu nie był przedwojennym oficerem, tak jak było wskazane w jego dokumentach. I bez profesora Wiśniewskiego nie odkryłbym tego Rysia, więc to jest największa zasługa tutaj profesora Wiśniewskiego i złamanie tego szyfrogramu. Więc zachęcamy do kupna książki, zachęcamy do przyjazdu do Warszawy, jeżeli ktoś z okolic słucha na premierę książki i zapraszamy we wrześniu do Poznania na spotkanie o kryptologii, o historii, o dziejach Lecha Poznań.
0: Tłumaczą historyk Wojciech Konigsberg oraz profesor Remigiusz Wiśniewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dokonali tego odkrycia. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pierwsza kawa z RMF FM w czwartek, 13 sierpnia. O tej...

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu. Are you drunk?

Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Marcin Romanowski przebywa poza Unią Europejską, potwierdził jego obrońca i dodał, że będzie wnioskował o uchylenie ENA. Iga Świątek awansowała do finału po raz pierwszy w tym sezonie. Nasza tenisistka pokonała Elinę Świtolinę 2-1. Mała saszetka z keczupem i jednorazowa porcja cukru? Tego nie będzie już w restauracjach. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wieczorem na portalu X Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. Dodał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym jego klienta. Jak ustalił nasz dziennikarz, wniosek przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza. Bartosz Lewandowski uważa, że w związku z tym, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii, nie ma podstaw do utrzymania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania. Zapowiedział, że wystąpi o jego uchylenie. Więcej o sprawie, a także o ustaleniach naszego dziennikarza piszemy na rmf24.pl. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała w półfinale Ukrainkę Elinę Świtolinę 2-1. To pierwszy w tym sezonie finał Świątek w jakimkolwiek turnieju. Wcześniej najlepszym wynikiem Polki był półfinał w Rzymie, w którym przegrała właśnie ze Świtoliną. Świątek poprawiła tym samym bilans spotkań z Ukrainką na 5-3. W finale zmierzy się ze zwyciężynią drugiego półfinału, w którym grają Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Coco Gauff. Koniec jednorazowych saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach. Od wczoraj obowiązują nowe unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań szybko stających się odpadami, takich jak saszetki z sosami, śmietanką do kawy czy przyprawami. Celem zmian jest ograniczenie ilości plastikowych śmieci. Co to oznacza dla odwiedzających punkty gastronomiczne w naszym kraju, ustalała Magdalena Greinert.
3: Jeśli w drodze na wakacje zatrzymacie się w jednym z lokali popularnej sieci gastronomicznej przy trasie i zamówicie frytki z keczupem albo kawałki kurczaka, sos dostaniecie, tak jak do tej pory, w plastikowej saszetce. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
4: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
3: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach: przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki, gdzie małe porcje pozostaną dostępne ze względów higienicznych. W innych miejscach zamiast jednorazówek znów będziemy korzystać z tradycyjnych solniczek, pieprzniczek czy butelek z sosami.
2: Sanepid chce zaostrzyć zasady bezpieczeństwa w salonach fryzjerskich. Przedsiębiorcy alarmują po publikacji nowych zaleceń dla branży beauty, które odradzają używania golarek elektrycznych. Fryzjerzy i

0: Berberzy podkreślają, że zmiany nie były z nimi konsultowane i przekonują, że golarki można skutecznie dezynfekować wbrew wytycznym GIS. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, zwraca jednak uwagę.
1: Pamiętajmy, że zalecenia mają to do siebie, że to nie jest przepis. My nie zakazaliśmy używania tych sprzętów, tylko zalecamy nie stosować, jeśli nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji. Jeżeli fryzjer czy barber przedstawi procedurę, która nas przekona, że on to wykonuje, czyli jest ta część mająca styczność ze skórą dezynfekowana, to nie będzie przeszkód w używaniu.
0: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
2: Razem tworzymy fakty.
0: Malinianki, tatar z sarny czy grillowany ziemniak. To tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy wczoraj w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne, bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
3: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
4: Bory Tucholskie, to jakie to są smaki?
3: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze mówiąc, takich malinianek nie odłamy nigdzie.
5: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
6: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
0: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić. Tymczasem kończymy to wydanie faktów, kolejne punktualnie o 6. Najważniejsze informacje z Polski i świata o poranku przedstawią Wam Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I co, chcielibyście pogodę?
8: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Koniec porannymi faktami w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Witamy.
3: To nie jest dobry dzień dobry dla kierowców.
2: Po serii wypadków są problemy na śląskim i dolnośląskim odcinku A4.
3: A także na ekspresowej trasie S7 na Mazowszu.
2: Dane 19 milionów Polaków w rękach cyberprzestępców.
3: Czy jest się czego bać? To za chwilę wyjaśni reporter RMF FM.
2: Iga Świątek zameldowała się w finale turnieju w Toronto.
3: Polka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do finału, więc teraz trzymamy kciuki jeszcze mocniej.
2: Zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców.
3: Niestety serią groźnych wypadków rozpoczyna się ten czwartkowy poranek. Zaczynamy od autostrady A4.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na śląskim odcinku autostrady. Między węzłami Murckowska i Mysłowice po czwartej zderzyły się dwie ciężarówki.
3: W tej chwili w kierunku Krakowa zamknięty jest lewy i prawy pas autostrady. Przejechać można tylko pasem awaryjnym.
4: Tam już korytarz życia powstaje, także służby teraz, jeszcze policja jechała, służby są na miejscu, ale droga jest całkowicie nieprzejezdna. Jeżeli ktoś z kierowców może omijać, to po prostu niech ucieka na Kiszowiec i ewentualnie przez Mysłowice.
3: To rada naszego słuchacza Jacka z gorącej linii RMF FM.
2: Ta sama autostrada, ale odcinek dolnośląski i groźna sytuacja na węźle Kąty Wrocławskie.
3: Temu poranku zdarzyły się 3 busy i samochód osobowy. 3 osoby zostały w wypadku poszkodowane. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia, ostrzegamy.
2: I jeszcze ekspresowa trasa S7, odcinek Białobrzegi-Grójec w pobliżu węzła Skórów.
3: Tam na siebie wpadły 2 busy, 1 osoba została ranna, zablokowana. W tej chwili jezdnia w kierunku Krakowa.
2: Gorąca linia RMF FM, odbieram wasze telefony. Jej numer przypominamy
5: 600 700 800.
3: Polecamy też adres internetowy fakty@rmffm. Razem z wami współtworzymy Fakty RMF FM.
2: Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. O wycieku poinformował wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych, a to oznacza, że mają w tej chwili dostęp do danych o nas samych i o tym, na co się leczymy.
2: Czy mamy się czego bać? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Minister przyznaje wprost, że to jeden z największych w historii Polski incydentów. Mówi incydent, ale de facto wskazuje na przestępstwo o gigantycznej skali, bo mowa jest przecież o tym, że dane co drugiego Polaka zostały skradzione. Wicepremier Gawkowski zapowiada surowe kary dla sprawców.
7: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
6: Szukaniem hakerów zajmują się już służby, a każdy z nas już wkrótce będzie mógł na stronie bezpieczne-dane.gov.pl sprawdzić, czy nie wyciekły tam nasze dane. Najlepiej już teraz zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację mObywatel. Zajmie nam to kilka sekund.
2: Wieczorem po raz pierwszy od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć całkowite zaćmienie słońca.
3: Zjawisko najlepiej widoczne było na Islandii i w północnej Hiszpanii. W obserwatorium Havelambre wśród widzów astrofizyk, ale też gitarzysta zespołu Queen, Brian May. Oczywiście możesz się domyślać, jak to będzie, ale na końcu trzeba to przeżyć. A z Brianem Mayem, czego chcieć więcej? To było niesamowite. Tak mówi inżynier operacji naukowych w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, Nikola Feierstein.

0: Częściowe zaćmienie oglądać mogliśmy w Polsce. My razem z wami, słuchaczami, w specjalnej strefie w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
1: Tam były leżaki, koce, specjalne okulary i akompaniament fortepianu.
2: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
3: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
4: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super, piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
0: Ze słuchaczami RMF FM rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
1: Jazda w Toronto. Iga Świątek, jak już informowaliśmy w faktach, pokonała przed piątą Elinę Świtolinę i zagra w wielkim finale turnieju w Toronto.
0: Twarda walka. 6-3, 1-6 i 6-3. W trzecim secie. Ostatnia piłka meczu?
1: Iga trafia i ma pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Igi Świątek. Tyle komentator, a co ona sama mówiła tuż po zwycięstwie?
0: To nie był łatwy sezon, prawdopodobnie najtrudniejszy w mojej karierze.
1: W drugim półfinale właśnie grają Jelena Rybakina z Kazachstanu i Amerykanka Coco Gauff.
0: Po 6.30 fakty sportowe, w nich także kolejny medal biało-czerwonych na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
1: Już teraz zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.
7: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: 5-kilometrowy korek na dolnośląskim odcinku A4.
2: Ten zator to konsekwencja porannego zderzenia 3 busów i samochodu osobowego na węźle Kąty Wrocławskie. W tym wypadku, przypominam, ucierpiały 3 osoby, nieprzejezdny jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: W korku jedziecie także śląskim odcinkiem A4 w stronę Krakowa. To po wypadku między węzłami Murckowska i Mysłowice.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, nad ranem zderzyły się tam 2 ciężarówki. Poszkodowana w wypadku została 1 osoba.
1: W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie regionalnych smaków szukaliśmy wczoraj w otulinie Borów Tucholskich.
2: Odwiedziliśmy Tuchole, Tleń i Okoniny Nadjeziorne.
3: Bory Tucholskie, czyli wszystkie owoce w lasu.
4: No jak jest na przykład sezon na jagody, no to jagodzianki są. Sezon na grzyby, też mi się wydaje, że dużo jest związane właśnie z lasem.
5: U nas królują ziemniaki, kapusta i grzyby. Bardzo dobry srosk z bażanta, bardzo delikatny.
1: Za tydzień z naszą akcją Pyszne bo Polskie będziemy w województwie opolskim.
2: A jakie miejsca powinniśmy tam odwiedzić? Wpisujcie w formularzu na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W faktach sportowych Iga Świątek w Toronto, medale w Birmingham i Paryżu, ale też dużo piłki. Od czego zaczynamy?
2: No to może od najbardziej aktualnego zwycięstwa Igi Świątek. Przed 5 rano wygrała półfinał w Toronto, wygrywając naprawdę trudny mecz z Eliną Świtoliną.
7: Iga in ecstasy!
2: Polka awansowała do finału National Bank Open w Toronto 6-3-1-6, 6-3 i to nie był łatwy mecz. Takie na przykład długie, prawie półminutowe wymiany. Koncert Igi Świątek w pierwszym secie, bezwzględna Świtolina w drugim, po prostu maszyna do wygrywania. No i w trzecim secie taka oto pasjonująca walka na korcie. Nie tylko z rywalką, ale i dopingującymi Świtolinę ukraińskimi kibicami. Na szczęście dla nas to była tenisowa walka z happy endem.
8: It's a special point.
2: Przed 23 natomiast Jakub Szymański zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci medal zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham.
9: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów. Idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata Mistrzostwami Europy w Chorzowie.
2: A wcześniej już 23 sierpnia w Chorzowie meeting Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu sięgnęła po brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym.
10: Yeah, that's crazy.
2: Reprezentantka Polski urodzona i trenująca na co dzień w USA, polskiego dopiero się uczy.
10: I'm trying to learn. It's bardzo trudno, ale keep learning.
2: No właśnie, zachętą do nauki i treningu nowy rekord Polski 4:36:47. Poprzedni przetrwał 18 lat. Krótka przygoda GKS-u Katowice w europejskich pucharach. Na Bukowej wygrał z izraelskim HPL-em Tel Awiw 2-1, ale pierwsze spotkanie w Miszkolcu to HPL wygrał 2-0. No i wczoraj pierwszy strzelił bramkę.
11: W pierwszej połowie trochę zabrakło takiej wytrawności i takiego doświadczenia.
2: Przyznaje trener GKS-u Rafał Górak. Paris Saint-Germain natomiast po raz drugi z rzędu zdobyli Super Puchar UEFA. Triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villę Matiego Kesza 2-1. Wygrać każde pojedyncze trofeum to jest nasz cel. To nasza ambicja, ambicja klubu i ambicja naszych kibiców, przestrzega trener Luis Enrique. Więcej piłki o 8:30.
12: Niektórzy z was narzekają na poranne sierpnie.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Czy Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu?
3: Będą to sprawdzać policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości.
2: Pod lupą faktów skład prezydium Sejmu.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, może się powiększyć grono wicemarszałków.
2: Bez pieniędzy są pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
3: Nie dostali wynagrodzeń za lipiec.
2: Polak szefem teamów w Formule 1.
3: Marcin Budkowski pokieruje Cadillaciem. Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać nowe informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Wczoraj w faktach ujawniliśmy, że do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłany z Tyraspola, stolicy Naddniestrza prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii.
3: Krzysztof razem z nami w faktach. Krzysztofie, jak policjanci będą potwierdzać, czy Marcin Romanowski jest w Tyraspolu?
4: Wykorzystają do tego kanały współpracy z mołdawskimi służbami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej, by wysłało wniosek do Kiszyniowa. Tamtejsi mundurowi mieliby swymi metodami potwierdzić, czy ścigany w Polsce polityk PiS przebywa pod wskazanym w korespondencji adresem w stolicy zbuntowanej prowincji. Mają świadomość, że Tyraspol jest w praktyce poza jurysdykcją oficjalnych mołdawskich władz, jednak liczą na każde informacje z Kiszyniowa, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć, że podejrzany przebywa w Naddniestrzu. A przypomnę, Romanowski od półtora roku ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech pod rządami Orbana, po zmianie władzy w Budapeszcie wiele na to wskazuje, że uciekł do prorosyjskiego Naddniestrza.
2: Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy dotyczące nowej uchwały, która powiększyć ma liczbę wicemarszałków, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski.
3: Kasper, o poranku w warszawskim studiu faktów. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dlaczego na nieco ponad rok przed wyborami posłowie mieliby decydować o nowych wakatach, a mówiąc wprost, o politycznych stołkach?
5: A wszystko z powodu nowo powstałych klubów, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Unii Centrum, którą powołano po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050. Nowa uchwała miałaby zostać przyjęta na jednym z dwóch posiedzeń zaplanowanych na wrzesień.
6: O tym trzeba rozmawiać. Kancelaria Sejmu, wiem, że takie rozmowy już prowadzi.
5: Usłyszałem od posła Nowej Lewicy Dariusza Wieczorka. Opozycja też chce rozmawiać na ten temat.
7: Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe ułożenie czy nowe rozdanie, to trzeba się zastanowić się nad tym.
5: Podkreśla poseł PiSu Andrzej Śliwka. Tylko przypomnę, w prezydium Sejmu nadal jest jeden wakat, ale jeszcze w ubiegłym miesiącu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata na to stanowisko. Wicemarszałkiem z ramienia PiSu miałby zostać Marcin Ociepa.
2: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Zapraszamy 7:58. Pracownicy prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach bez wypłat nie dostali wynagrodzeń za lipiec. Powodem jest trudna sytuacja finansowa zakładu.
2: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy górnicy otrzymać mają zaległe wypłaty?
8: Tego spółka Bumach, czyli dzierżawca kopalni, nie precyzuje, ale zapewnia, że zaległości zostaną uregulowane. Zaledwie kilka dni temu, po kilkumiesięcznej przerwie w eksploatacji w kopalni Silesia, uruchomiona została nowa ściana wydobywcza. Ma to poprawić i ustabilizować sytuację ekonomiczną zakładu. Jak poinformowała spółka, ścianę uruchomiono później niż zakładano, a to wpłynęło na kwestię płynności finansowej.
9: Taki jest świat. Takie są fakty.
3: Do jutra, do drugiej w nocy przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku we włoskiej Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna.
2: We włoskich social mediach obrazki z Etny z podłożonym śpiewem Luciano Pavarottiego. No tylko tego operowego spokoju nie widać wśród pasażerów, bo paraliż lotniska w Katanii zbiega się w czasie

0: Się ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów.
1: Na koniec faktów, Polak w Formule 1.
0: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona na stanowisku szefa debiutującego w Formule 1 Cadillaca ze skutkiem natychmiastowym.
1: 49-latek pracował już w Ferrari, McLarenie.
0: W Renault, skąd przeniósł się do Alpine. Teraz czas na wspieranego przez koncern General Motors Cadillaca.
1: Jedyny team w stawce, który nie zdobył jeszcze punktów w 11 rundach sezonu.
0: Doświadczeni kierowcy, Meksykanin Sergio Perez i Finn Valtteri Bottas. Teraz Polak pomoc ma w długoterminowym rozwoju teamu.
1: Kiedy najbliższa próba?
0: W kolejny weekend Grand Prix Holandii w Zandvoort. Malowniczy tor ukryty wśród wydm nad Morzem Północnym.
1: Wiemy już, kto będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto.
0: Tak jest. Kilka minut temu, tuż przed faktami, Elena Rybakina odprawiła Amerykankę Coco Gauff. 3 sety. Gauff dobrze zaczęła, 7-5, no ale potem 2 razy po 6-2 dla zawodniczki z Kazachstanu.
1: Zatem wielki finał Świątek Rybakina przed nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ty czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A zaczynamy je od A4. Po porannym zderzeniu dwóch ciężarówek na autostradzie między węzłami Murckowska i Mysłowice wciąż są utrudnienia w ruchu w kierunku Krakowa.
2: Jak informuje policja, z nieustalonych przyczyn jedna ciężarówka uderzyła w tył drugiej. Kierowca zginął na miejscu.
1: W tej chwili przejechać autostradą można tylko lewym pasem.
2: Jeżeli chcecie ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinniście zjechać na krajową 86. W Kolumbii cały czas trwają poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi.
1: Wczoraj udało się uratować kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira. 32-latka trafiła do szpitala, walczy o życie.
2: W zachodniej części kraju rośnie liczba ofiar.
1: Niestety doszło do 265 zgonów, prawie 3,5 tysiąca osób zostało rannych. Liczba zaginionych niepokojąco wzrosła do 496. Nasze główne wysiłki w tej chwili skupiają się na tych, którzy są zaginieni, podkreśla prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella.
2: Według tamtejszej służby geologicznej poniedziałkowy kataklizm o magnitudzie 7,4 był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, przypominamy, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Piotr Salak zapyta minister o to, czy Polska może dostać jeszcze więcej unijnych pieniędzy na zbrojenia.
1: Na rozmowę zapraszamy punktualnie 7:40.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jeżeli czujecie, że macie jakieś...

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Nowa Chowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach, zapraszamy.
2: Zaczynamy od alarmów na Lubelszczyźnie, których nie było.
3: W faktach pytanie o to, kto bierze na siebie odpowiedzialność za uruchomienie syren w przypadku zagrożenia, na przykład rosyjską rakietą.
2: Czy do Polski trafią dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE?
3: Punkt widzenia Brukseli przedstawi korespondentka RMF FM.
2: Pytanie o bezpieczeństwo i pieniądze także za chwilę w porannej rozmowie.
3: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na różnych szczeblach władzy pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące odpowiedzialności i decyzyjności w sprawie uruchamiania syren alarmowych w przypadku zagrożenia.
2: Przypomnijmy, 2 tygodnie mijają właśnie od momentu, gdy rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Kacper Wróblewski z nami w faktach.
4: Dzień dobry.
3: Czy mamy pewność, że w przypadku kolejnego zagrożenia syreny alarmowe wszędzie zadziałają?
4: No niekoniecznie. Starostowie niektórych lubelskich powiatów wskazują, że nie mają środków na utrzymanie całodobowego centrum zarządzania kryzysowego. Co na to rządzący?
5: To my apelujemy, przenoście kompetencje dla Państwowej Straży Pożarnej i przenoście urządzenia, które dzisiaj mieliście zainstalowane w różnych miejscach, w waszych powiatowych centrach zarządzania kryzysowego.
4: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Jednak jak twierdzi starosta włodawski Mariusz Zańko, nie wszystkie komendy Straży Pożarnej są na to gotowe.
6: Wyrażają zgodę na uruchomienie alarmów, ale nie na nasłuch radia KE. To jest kluczowe, że czasami jest tak, żeby szybko działać, to trzeba zrobić nasłuch radia KF.
4: Jednak po wydarzeniach sprzed 2 tygodni na Lubelszczyźnie zainstalowano dodatkowe 164 syreny uruchamiane cyfrowo.
7: U mnie, gdzie w pierwszej kolejności jeszcze nie zdąży sygnał zejść na poziom powiatów, my już te syreny uruchomimy.
4: Słyszałem od wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. To jednak według moich rozmówców całkowicie nie rozwiąże problemu, aby alarmy były słyszane w każdym zakątku regionu.
2: Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE.
3: Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
2: Na linii studio RMF FM w Brukseli, na miejscu korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy, no i ile mogłaby otrzymać Polska?
8: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
9: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: W Warszawie Piotr Salak i jego gość.
3: Witamy.
10: Dzień dobry, gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wiceszefowa resortu obrony, czyli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dzień dobry, pani minister.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
11: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
10: No ale to wiemy generalnie. Tego się dowiedzieliśmy, prawda?
11: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to, co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby ten... Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
10: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
11: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez MSWiA.
10: Pani zdanie, poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
11: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
10: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RCB będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
11: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
10: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
11: Jeżeli chodzi o stronę

0: wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
1: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
0: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
1: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
0: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu, czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
1: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy, czy pani zdaniem?
0: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
1: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy.
0: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić. Ale żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
1: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje, takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM, jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
0: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
1: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
0: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
1: Tak mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych, do naszego kanału YouTube'owego.
2: Dziękujemy. System alarmowy nie działa, to wiemy. Poprawa sytuacji to musi być kwestia najdalej tygodni.
3: Tak, 2 tygodnie po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Ciąg dalszy w Radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Bójka z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców w Zabrzu.
2: Od niej zaczynamy fakty. Chuligani zdemolowali lokal, na widok policjantów uciekli, a Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
1: Krzysztofie, jak wyglądało to zajście?
3: Późnym wieczorem grupa około 80 fanatyków Górnika Zabrze w Kominiarkach rozbiła szyby w pizzerii na ulicy Wolności, w której siedzieli kibice z Węgier. W witrynę rzucali krzesłami stojącymi na zewnątrz, potem weszli do lokalu. Tam doszło do bójki. Ochroniarze użyli wobec napastników ręcznych miotaczy gazu, wezwali policję. Na miejsce przyjechało wiele patroli. Pseudokibice na widok radiowozów uciekli. Nikt nie zgłosił poważniejszych obrażeń. Zniszczone zostały natomiast szyby w pizzerii oraz część wyposażenia. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
2: A wieczorem mecz Górnika z Ferencvarosem Budapeszt w Lidze Europy.
1: Rozmawiamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o informowaniu mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane zostaną myśliwce dyżurne.
2: Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Teraz takie informacje są przekazywane w mediach społecznościowych.
4: Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
5: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
4: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
5: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
4: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej.
2: Cała poranna rozmowa na filmie jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W faktach sportowych w RMF FM tenis na dobry początek.
2: Iga Świątek, Elena Rybakina zagrają w finale turnieju w kanadyjskim Toronto. Rybakina przed siódmą pokonała Coco Gauff, a wcześniej o poranku usłyszeliśmy głośne jazda po wygranym meczu Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Polka ma pierwszy finał w tym trudnym sezonie. Musisz iść dalej, niezależnie co dzieje się wokół. Team mnie wspiera wtedy, gdy jest źle i gdy są dobre czasy, a to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Tak mówiła Polka po meczu według kanadyjskich komentatorów.
6: Iga is back.
2: Iga jak Terminator powróciła, a przed nami kibicami kolejna zarwana noc. Mecz jutro, po pierwszej. Zdecydowanie łatwiej kibicować biało-czerwonym na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś panie tam w rolach głównych Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik wystąpią w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami. W półfinale 400 metrów medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka, a jeszcze przed południem w eliminacjach skoków z wyż medalistka Mistrzostw Świata w Tokio. Maria Żodzik, ale też Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska. Anita Włodarczyk wczoraj znowu tuż za podium, czwarte miejsce w konkursie rzutu młotem.
7: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie.
2: Jest niedosyt, ale zawodniczka deklaruje, że poważnie myśli o igrzyskach w Los Angeles, bo jak mówi, jest zdrowie i jest chęć. Cztery polskie kluby zobaczymy dziś w europejskich pucharach piłkarskich. Za burtą już GKS Katowice, wyeliminowany wieczorem przez HPL Tel Awiw, ale o awans wciąż grają. Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. O 19:00 jednocześnie Górnik podejmie Ferencvaros, z którym w ubiegłym tygodniu przegrał 0-1, a Raków w Szwecji zmierzy się z Hammarby. W pierwszym meczu bramek się nie doczekaliśmy. O 19:30 w stolicy Wysp Owczych Tórshavn Lech Poznań bronił będzie skromnej zaliczki 1-0 z Klaksvík, o ile mistrz Polski tam doleci. Wczoraj się nie udało, powodem była mgła nad Vágar, jedynym lotniskiem kraju, ale tam na Wyspach Owczych o poranku sytuacja lepiej nie wygląda. No cóż, szukamy możliwości, zostaje nam po prostu cierpliwość, zaleca trener Lecha Nils Frederiksen. Na koniec dnia o 20:30 Jagiellonia w Glasgow zagra z Rangers. U siebie Jaga wygrała 2-1. Na trenerskich fotelach reprezentacyjnych również sporo zmian. Holandię poprowadzi Hiszpan Xavi Fernandez, Chorwat Zlatko Dalić natomiast przejmuje reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: ściganych czerwoną notą Interpolu.
1: Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie.
0: Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tej korespondencji?
2: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
1: Poprawa systemu alarmowania mieszkańców o zagrożeniu musi nastąpić w ciągu kilku tygodni.
0: Tak deklarowała w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
4: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
3: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie. Nie, ale to są dzisiaj działania, które są przez MSWiA.
4: Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
3: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
1: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
0: Na rmf24.pl zobaczcie całą poranną rozmowę z wiceminister obrony.
5: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Antycyklon Ralf dotrze dziś do Polski.
0: Przyniesie nam w weekend słońce, suchą aurę i upały, informuje reporter RMF FM Michał Krasa.
6: Nad Polską wytworzy się potężna kopuła ciepła i już teraz front przesuwa się z nad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
7: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju, natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
6: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
0: Korki i kolejki tymczasem w Zakopanem.
1: Pod Tatrami rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego.
8: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
9: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
10: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
0: O te kolejki na górskich szlakach pod Tatrami pytał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
1: Świat wciąż pod wrażeniem sumy za legendarnych Los Angeles Lakers. 12 miliardów dolarów.
0: Josh Kushner, finansista wysokiego ryzyka, który znajdował się w centrum proponowanej nowej struktury komercyjnej FIFA, jest bliski sfinalizowania przejęcia Los Angeles Lakers u boku byłego dyrektora generalnego Disneya, Boba Igera, potwierdza Sky Sports. No i ta suma to jest nowy rekord wszechczasów w sprzedaży franczyzy sportowej w Ameryce Północnej. Josh to młodszy brat Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump, przejmuje pakiet kontrolny od Marka Waltera, który koszykarskich Lakersów kupił zaledwie rok temu.
1: I tu Ameryka zadaje pytania.
0: Walter jest w opałach w momencie, kiedy stał się obiektem federalnego śledztwa dotyczącego domniemanego oszustwa finansowego na kwotę 16 miliardów dolarów i łapówkarstwa. Zaledwie 3 tygodnie temu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem w Ogrodzie Różanym, gdzie pokazywał prezydentowi mistrzowski pierścień swojego drugiego klubu baseballowych Los Angeles Dodgers.
1: Dużo pytań, duże pieniądze.
0: To do Jareda Kushnera należy spółka Thrive Eternal, która miała być głównym inwestorem w projekcie prezydenta piłkarskiej centrali FIFA, Gianniego Infantino.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu. Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.

0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Polska i Tomasz Stańszewski już w studio przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe, ruszajmy zatem.
2: Na początek miejscowość Regimin na Mazowszu.
3: Tam kolejny już dzień trwa sprzątanie po potężnej wichurze.
2: Chiński robot na terenie portu wojennego w Świnoujściu.
3: Co na to Ministerstwo Obrony?
4: Fame i Instagramik czasem bierze górę nad rozsądkiem.
2: A gdzie chodzą lokalsi?
3: W naszym wakacyjnym cyklu zabieramy was dziś do Krakowa.

0: drzewa, jak słyszę, łamały się tu jak zapałki.
1: Raptem się zrobiło ciemno, weszliśmy do domu, nic nie widać. Jedna ściana, jakby ktoś zasłonił okna. Parę minut, dosłownie 5 minut i pozamiata. Wyszliśmy, to jedynie tylko płakać się chciało, no bo te drzewa to wszystko, no mówię, że dzięki Bogu, że domi i te budynki, że zwierzęta, nikt nie ucierpiał z ludzi, no.
0: No, ale są też tacy, których gospodarstwa zostały poważnie uszkodzone. Oddam im głos w faktach w RMF FM. Zapytam też tutejsze władze, jak pomagają mieszkańcom. Gmina zamierza wystąpić do wojewody o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z Regimina Michał Radkowski.
2: Rozpoczyna się trzeci dzień poszukiwań 35-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który we wtorek wypłynął na desce windsurfingowej na Zatokę Pucką i nie wrócił. Odnaleziono tylko jego deskę.
3: W faktach reporter RMF FM Stanisław Pobowski.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Staszko. Gdzie teraz koncentrują się poszukiwania?
4: Przede wszystkim na rejonie Zatoki, ale przeczesywana ma być dziś też plaża w chałupach i okolicach. W działaniach pomogą im drony z termowizją i kłady. Dziś policjantów wspiera m.in. kaszubska grupa poszukiwawczo-ratownicza i strażacy ochotnicy. Jednocześnie policjanci analizują nagrania z monitoringu i docierają do osób, które we wtorek były na zatoce i mogły widzieć zaginionego. Sprawdzana jest też każda informacja przekazywana służbom. Tom Pietrzak ma około 190 cm wzrostu. Jest szczupły i wysportowany. W chwili zaginięcia we wtorek po godzinie 14:30 miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami. Policja szczególnie prosi o kontakt osoby, które we wtorek przebywały na wodzie lub w okolicach chałup.
2: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchocki.
3: Edward, przypominamy, wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę Święta Wojska Polskiego.
2: Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8 flotylla obrony wybrzeża.
3: No i tam wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
5: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
6: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
5: istotnie,
6: o tym dobrze.
5: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
6: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
5: Pewnie tak.
2: Tłumaczy wiceminister obrony, pytana przez Piotra Salaka.
3: Dodajmy, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics, w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Lech Poznań po 9:00 odleciał na Wyspy Owcze, gdzie wieczorem zagrać ma rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvik.
2: Takie potwierdzenie z przymrużeniem oka opublikował klub w mediach społecznościowych.
3: Piłkarze zatem w drodze. Dotrzeć na mecz próbują od wczoraj. Po treningu kolejorz udał się na poznańskie lotnisko Ławica, skąd o 14:30 odlecieć miał do Wagar, gdzie znajduje się jedyne lotnisko na Wyspach Owczych. No ale z powodu warunków pogodowych tam na miejscu wylot się opóźniał. Drużyna spędziła w terminalu kilka godzin. Ostatecznie zapadła decyzja o przełożeniu lotu na dziś, na 8:00 rano.
2: Odlecieli kwadrans po 9:00. Mecz o 19:30.
3: No ale pierwsze zwycięstwo z pogodą zaliczone. Na boisku mistrz Polski bronić będzie jednobramkowej zaliczki.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: W ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi odwiedzamy dziś Kraków.
3: I zaczynamy od starego kleparza miejsca Gwarnego, pełnego mieszkańców stolicy Małopolski.
8: Cały czas ludzie są, kupują i towary są bardzo dobre.
9: To jest taki vibe starości niby, jakieś takie jak było kiedyś, jak było w dzieciństwie.
10: Zamiast na spacer byle gdzie, to jadę tu, o, widzi pan. No proszę, niech się pan poczęstuje.
11: A bardzo chętnie. Jedno.
12: No pysznie. W sobotę klientki sobie tu siedzą, piją kawę, a chłopy na zakupy. Jest w tym placu, coś nie umiem sam określić, ale kocham go. Jestem tu od 60 lat.
2: Na starym kleparzu w Krakowie był reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: A w kolejnych faktach przeniesiemy się z centrum miasta na Zielony Zakrzówek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jak wam mówił chłodnym świtem Obratowski, że będzie ciepło.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Sky, Tomasz Staniszewski, słuchamy.
2: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci w Tatrach.
3: Nie żyje młoda turystka.
2: Spadła z tego jednego z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. A potem nowe fakty w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków.
3: Przyczyną luka w systemie zabezpieczeń.
2: 71. finał Eurowizji odbędzie się w bułgarskim Burgas.
3: Zmienią się też zasady konkursu piosenki.
2: O 11 w faktach, także fakty kulturalne.
3: Śmiertelny wypadek na Orlej Perci.
2: Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w Tatrach spadła, jak mówiliśmy, młoda turystka.
4: Dostaliśmy informację od przygodnego turysty, który zauważył huk kamieni spadających z rejonu Małej Buczynowej Turni. Po chwili zauważył niestety leżące ciało na piargach. Udał się w tamtą

0: Tyle firma, źródło wyciekło, a teraz minister od cyfryzacji.
1: Luka w systemie zabezpieczeń bazy danych portalu MyDR została zlokalizowana i zabezpieczona. Tak informuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: Wczoraj resort potwierdził, że z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane 19 milionów Polaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy Michale. Na czym polegają działania służb?
2: Skupiają się na ustaleniu osób odpowiedzialnych za kradzież danych. Jak poinformował Krzysztof Gawkowski, służby monitorują także cyberprzestrzeń, żeby sprawdzić, czy skradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
3: Dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych. Możecie, obywatele, być spokojni.
2: Służby pracują także nad pozyskaniem wszystkich danych, które wyciekły. Kiedy zostanie ustalone, jakie dokładnie informacje zostały skradzione, na portalu Bezpieczne Dane będzie można sprawdzić, czy znajdujemy się na liście osób poszkodowanych. Ministerstwo wciąż apeluje także o zastrzeżenie numeru PESEL.
0: Straciliśmy wszystko, co mieliśmy, mówią Kinga i Mateusz, młode małżeństwo ze wsi Kliczki w gminie Regimin na północy Mazowsza.
1: W poniedziałek wieczorem potężna burza przechodząca nad tym rejonem Mazowsza uszkodziła całe ich gospodarstwo. Przed ich domem jest teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, witamy w faktach. Jak wygląda to miejsce?
4: Państwo pawikowscy od 3 dni śpią tutaj pod folią. Wichura porwała ich dach.
5: O Jezu, w domu to tak było głośno. Mąż to ogólnie krzyczał, żebym szybko dzieci zbierała, bo mówi, zaraz nam dom rozniesie. A po prostu było takie echo, to była taka, nie wiem, 5 minut może i po robocie. Mąż zdążył tylko dopiero do domu wejść i nagle wszystko się zaczęło.
4: Uszkodzony jest dach, ale uszkodzenia są też za waszym domem mieszkalnym.
6: Stodoła, której nie ma, która pofrunęła. Wczoraj znajdowałem elementy ze stodoły kilometr od domu. Obora rozwalona. Wszystko, maszyny rolnicze, wszystko rozwalone.
4: Stodoła w tej chwili wygląda jak domek z kart, który właśnie się rozsypał. Deski leżą jedna na drugiej, a były w niej tegoroczne zbiory zboża. Teraz Kinga i Mateusz starają się to wszystko uprzątnąć. Narzekają, że ubezpieczyciel od wtorku się u nich nie pojawił. Czekają wciąż na wycenę strat. Chcieliby posprzątać chociaż w domu i na podwórku, ale wichura zniszczyła im wszystkie narzędzia. Ze wsi Kliczki, Michał Radkowski.
1: To fakt RMF FM. Przyszłoroczny 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas.
0: Informuje Europejska Unia Nadawców, która wcześniej ogłosiła nowe zasady w regulaminie konkursu. Zgodnie z nimi zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję, jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny.
1: W listopadzie ubiegłego roku po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu 5 nadawców ogłosiło bojkot konkursu, w tym takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania czy Irlandia.
7: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Na aukcję trafią zdjęcia Jareda Mankowica, słynącego z ikonicznych sesji zdjęciowych z The Rolling Stones czy Jimim Hendrixem.
0: Na fakty kulturalne w RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
8: Ta wyjątkowa kolekcja fotografii pójdzie pod młotek w angielskim hrabstwie Wiltshire. Więcej o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Mankowicz to ikona fotografii muzycznej. Człowiek, który w latach 60. i 70. był niemal na wyłączność wpuszczany za kulisy największych wydarzeń rockowych. To właśnie jego obiektyw uchwycił buntowniczą energię młodego zespołu The Rolling Stones. Przed jego aparatem stawała również mroczna i tajemnicza Kate Bush czy niedościgniony wirtuoz gitary Jimi Hendrix. Licytacja tych wyjątkowych fotografii może przynieść nawet 50 tysięcy funtów.
8: W ramach letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu dziś do zobaczenia Panna Julia. To dzieło jednej z mus Ingmara Bergmana, norweskiej reżyserki Liv Ullmann.
10: Do Liv Ullmann przylgnęła taka łatka aktorki Bergmana. Wiele osób myśli, że ona przez to jest ze Szwecji, a to przecież norweska autorka kina, norweska reżyserka i my też tak na nią popatrzymy.
8: Mówi Artur Zaborski, dyrektor programowy letniej Akademii Filmowej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Byle do lata w RMF FM padł rekord zimna w sierpniu.
12: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu. But if you give me your love.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty w południe. Poważny wypadek na śląskim odcinku autostrady A1. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. Problemy są także na obwodnicy Trójmiasta. Jest ruch polskiej policji w sprawie ściganego byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Posłuchajcie kolejnych ustaleń RMF FM. A na koniec opowiemy o wielkiej fali dekoracji kwiatowej na rynku w Brukseli. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów osobowych na autostradzie A1 w Dobieszowicach między węzłami Piekary Śląskie i Peżowice. To województwo śląskie. Ostrzegamy, zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi. Korek także na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Południe Rusocin. W pobliżu Juszkowa po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. 20-latka z Wejherowa podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego byłego partnera została tymczasowo aresztowana. Młoda kobieta została zatrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek, niedługo po tym, gdy zaatakowała mężczyznę. Jest poważnie ranny. W chwili zatrzymania kobieta była pijana.
3: To są ustalenia dziennikarzy śledczych RMF FM.
2: Polska policja wystąpiła do policji w Mołdawii o potwierdzenie informacji na temat przebywania Marcina Romanowskiego w Tyraspolu.

0: nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza. Polski wniosek trafił bezpośrednio do policji w Mołdawii. Nie ma określonego terminu na dokonanie tych sprawdzeń. Moi rozmówcy podkreślają natomiast, że współpraca między policjami obu krajów jest bardzo dobra.
1: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, deklaruje wójt gminy Regimin. To przez tę wieś na Mazowszu 3 dni temu przeszła potężna burza. Uszkodzonych jest prawie 100 budynków. Domy nie mają dachów, zniszczone są auta, bramy, stodoły. Wszędzie leży mnóstwo powalonych drzew. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który od rana jest w Regiminie. Witam cię, Michale. Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć mieszkańcy?
2: Zarówno finansową, jak i rzeczową. Poszkodowanym rozdawano tu m.in. plandeki. Gmina powołała już specjalną komisję, która szacuje straty. Każdy poszkodowany może się zgłosić i podać, co konkretnie uszkodziła wichura.
3: Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam jest również powołana komisja do wywiadów środowiskowych. Obecnie ona cały czas pracuje, więc taką pomoc oczywiście jak najbardziej mieszkańcy otrzymają.
2: Zapewnia wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska. Gmina wysłała też pismo do wojewody mazowieckiego o ogłoszenie w Regiminie stanu klęski żywiołowej. Jeśli wojewoda się przychyli do tego wniosku, poszkodowani mogą liczyć na dodatkową pomoc finansową. O pomoc proszą też rolnicy. Uszkodzone przez nawałnicę są tu plony kukurydzy, buraków i żyta. Dla wielu mieszkańców uprawa roli to jedyne źródło utrzymania. Z Regimina Michał Radkowski.
1: W sercu Brukseli na finiszu są prace nad gigantycznym dywanem kwiatowym na Grand Place. Około 120 wolontariuszy układa 750 tysięcy dali w kwiatową wersję słynnego obrazu Wielka Fala w Kanagawie Katsushiki Hokusai. Wymiary dywanu 70 metrów długości, 24 metry szerokości, informuje nasza dziennikarka w stolicy Belgii, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, opowiedz, jak będzie wyglądać ten dywan?
4: Dywan jest układany na podstawie projektu współczesnego japońskiego artysty i jest interpretacją dzieła Hokusai. Ponieważ nie ma niebieskich dali, fale będą różowe, białe i czerwone, łącząc tradycyjne japońskie drzeworyty ze współczesną sztuką cyfrową. Tym razem w centrum uwagi jest Japonia, ale Annette Katz z brukselskiego ratusza nie wyklucza, że kiedyś na dywanie kwiatowym mogą pojawić się także polskie motywy.
5: Naturalnie, wszystko jest otwarte.
4: Mówi Katz, która studiowała polonistykę i ma wiele sympatii dla Polski.
1: Dywan będzie można oglądać od dzisiejszego popołudnia do niedzieli, a już teraz na rmf24.pl zobaczycie zdjęcie, jak wygląda Wielka Fala w kwiatowej wersji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak.
2: To dzieje się teraz, to zapiera dech. Z kilkudziesięciu metrów nad poziomem morza obserwujemy widowisko na wodach Zatoki Gdańskiej. Opiszemy problemy Lecha Poznań z dotarciem do celu podróży, a w Krakowie...
3: Krajobraz bardzo niemiejski, w którym po prostu możemy odpocząć.
2: Gdzie chodzą lokalsi, odkrywamy w naszym wakacyjnym cyklu. ORP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. Pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chrzcie jest wodowana. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który obserwuje tę operację ze studia RMF FM na 21 piętrze wieżowca w Gdańskiej Oliwie. Staszku, opisz ten widok, z pewnością zapierający dech w piersiach.
4: To jest niezwykły widok. Wszyscy w naszej gdańskiej redakcji od rana obserwujemy to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano widzieliśmy, jak ta półzanurzalna barka razem z kadłubem Wichra była wyprowadzana na środek mniej więcej linii oksywie Hel. Wokół widzimy, jak krąży też fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Jeden z holowników wykonał salut wodny, czyli wysoko wystrzelił strumienie wody. To ceremonialny ukłon dla nowego okrętu. To powolny, ale niezwykle dokładny proces. Największa tego typu barka na świecie teraz stopniowo napełnia zbiorniki balastowe i centymetr po centymetrze zanurza się razem z wichrem.
5: Barka będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować.
4: Tłumaczył mi wcześniej Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu wyporność wichra przejmie ciężar około 6000 ton i po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.
2: Dodatkowe miliony złotych trafią do Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa, zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zyskać mają wojska obrony cyberprzestrzeni, ale także inne wojskowe jednostki, które zajmują się zabezpieczaniem systemów infrastruktury krytycznej.
6: Dodatkowe środki to rozbudowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli wsparcie kadrowe dla tych wszystkich, którzy pracują w jednostkach wojskowych. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy

0: Fachowczych. Wszystko to z powodu zbyt gęstej mgły. Samolot początkowo krążył pomiędzy Shetlandami a Norwegią. Ostatecznie przekierowano go do Bergen i właśnie w tym norweskim mieście są teraz piłkarze kolejorza. Na razie nie wiadomo kiedy i czy dziś w ogóle wyruszą w dalszą podróż, a na dziś przecież zaplanowany jest ich mecz w eliminacjach Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie. Lech informuje, że jest w kontakcie z UEFA w tej sprawie, zatem musimy czekać na rozwój wydarzeń.
1: 50 hektarów zieleni niemal w centrum miasta, gdzie chodzą lokalsi. W naszym czwartkowym wakacyjnym cyklu Kraków i popularny park Zakrzówek, czyli miejsce odpoczynku i aktywności mieszkańców.
2: Bo mamy i ścianki wspinaczkowe, i ścieżki biegowe, i kąpielisko, i miejsca, żeby odpocząć. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: To miejsce, które może jeszcze nie jest zadeptane, ale które rzeczywiście widać, że z roku na rok rośnie, jeśli chodzi o frekwencję.
2: Popularność Zakrzówka jest bardzo duża. Rzeczywiście teren jest dostępny dla wielu osób. To sprawia, że chętnie się tam krakowianie wybierają. Ta aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna, powinniśmy z niej korzystać. I mówimy o centrum dużego miasta, a mówimy o terenie, w którym jak jesteśmy, to się w ogóle tego nie odczuwa, że w środku miasta się znajdujemy. Krajobraz bardzo niemiejski, krajobraz, w którym po prostu możemy odpocząć.
1: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Komniecznemu Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W RMF FM następne fakty. Punktualnie o 14:00 zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No jeszcze w tej godzinie ktoś z was stanie przed szansą na wygranie miliona.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wnosimy się zatem do redakcji faktów RMF FM, jest 14.
2: Zapraszam. Mazowiecka Opinogóra, jedno z wielu miejsc dotkniętych nawałnicą. Opiszemy straty w parku przy Muzeum Romantyzmu. W doniesieniach ze świata Holandia i wybuch w porcie w Rotterdamie. Litwini, chcąc się odizolować, wzmacniają granice z Rosją. Usłyszycie też o okładce płytowej stworzonej przez Banksiego. Można ją kupić. Niepowetowane są straty na północy Mazowsza. Wichura zniszczyła połowę drzew w zabytkowym parku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Niektóre miały nawet 200 lat. W faktach opisujemy skutki potężnej poniedziałkowej błyskawicznej nawałnicy. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który od rana obserwuje z bliska szkody, jakie wyrządziła gwałtowna pogoda. Witam cię, Michale. Muzeum na razie pozostaje zamknięte.
3: Tak, i nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć, kiedy zostanie otwarte. Straty widać tu gołym okiem. Powalone drzewa z korzeniami, które są, uwaga, wielkości nawet aut, leżą na ziemi. Od 3 dni strażacy, ale też pracownicy muzeum próbują uprzątnąć teren, ale to praca na kolejne nie dni, ale tygodnie.
4: Odróżniliśmy aleje, a prace w postaci prac pilarskich, prac na rębaku planowane są od dnia jutrzejszego, bo ogrom powalonych gałęzi przeraża, no natomiast musimy uprzątnąć teren, by jak najszybciej przywrócić park do zwiedzania dla naszych gości.
3: Mówi mi dyrektor Muzeum Monika Salomon, Miła Boszewska, z którą już za kilka minut porozmawiam w internetowym radiu RMF24. Zapytam ją m.in. o to, kiedy zwiedzający ponownie będą mogli wejść do tego przepięknego, choć teraz mocno zniszczonego parku. Z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Michał Radkowski.
2: Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, teraz liczy na zaakceptowanie awansów w specsłużbach.
5: Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, pan pułkownik Syrysko i pan pułkownik Szota, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
2: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Eksplozja w porcie w Rotterdamie w Holandii. Zginęła co najmniej jedna osoba, kilka zostało rannych. Do wybuchu doszło podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej. Eksplodował jeden ze zbiorników. Litwa wzmacnia granice z Rosją. Rząd w Wilnie zatwierdził projekt w sprawie środków przeciwdziałania mobilności wojskowej, czyli budowy umocnień i zapór inżynieryjnych na całym pasie granicznym leżącym przy obwodzie królewieckim. Krzysztof Zasada poznał ten dokument. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Jak Litwini chcą się odseparować od Rosji?
6: Tuż przy granicy mają być wykopane rowy przeciwczołgowe. Do tego ustawiane tam będą betonowe zapory.

0: To także są fakty.
1: Na aukcję trafia jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Reiksopp z 2001 roku.
2: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
1: To była norweska muzyka elektroniczna. W kraju Wikingów można, nieco parafrazując, śpiewać: biały niedźwiedź mocno śpi i tak ma być. Słoną karę musi zapłacić turysta, który na Svalbardzie włączył syrenę mgłową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego. Na tym norweskim archipelagu na Oceanie Arktycznym przeszkadzanie tym zwierzętom jest surowo zabronione. No i turysta będzie musiał zapłacić karę. 50 tysięcy koron to równowartość prawie 20 tysięcy złotych. Kara nie mała, no ale też zbudzone zwierzę jest największym drapieżnikiem lądowym na świecie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Cztery minuty po 14:00, byle do lata w RMF FM, Paweł Jabłoński.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Let me feel your love.
1: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dziennikarze na łączach, a w studiu Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Co jedzą pacjenci w szpitalach? Przedstawiamy fakty i komentarze po kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów sanitarnych. Uwaga kierowcy na szóstce w pobliżu Szczecina. Są problemy po zderzeniu czterech samochodów. Gdzie chodzą lokalsi? Odsłaniamy ulubione miejsca w Krakowie.
3: Na okres wakacyjny to jest bardzo fajne miejsce.
2: Polecam nasz wakacyjny cykl. Przeterminowane produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie między innymi nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed Szpitalem Wolskim w Warszawie. Tam zbierał komentarze. Michale, jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
4: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
5: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
6: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
7: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
4: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
2: Nie mamy do tej pory informacji, że Marcin Romanowski wjechał do naszego kraju, przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnę, jak ujawnili dziennikarze RMF FM, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z treści tego pisma oraz z koperty wynikało, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. To separatystyczny prorosyjski region Mołdawii. Cztery samochody zderzyły się na A6 w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świnoujścia. Utworzył się tam, ostrzegamy, kilkukilometrowy zator. Parkowanie w niedozwolonym miejscu może skończyć się dla kierowcy mandatem i odholowaniem samochodu. To jest przypomnienie w szczycie sezonu przekazane przez zakopiańską policję, która podaje konkretny przykład.
8: Przykład chociażby z wczoraj, gdzie policjanci interweniowali na drodze do Morskiego Oka w czasie prac budowlanych. No niestety pracownicy nie mogli ukończyć umacniania pobocza i asfaltowania jezdni, ponieważ goście, którzy przyjechali na podhale, zaparkowali samochody bezpośrednio w miejscu wykonywanych prac. Stąd nasza decyzja o tym, żeby odholować 5 samochodów na policyjny parking. Oczywiście zakończyło się to dla tych kierowców mandatami karnymi po 200 zł i 2 punkty karne, plus koszt holowania, no i każda doba nocy na policyjnym parkingu to dodatkowa opłata.
2: Mówił rzecznik tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
9: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Wyjątkowe zielone miejsce niemal w centrum Krakowa, Zakrzówek.

0: przede wszystkim. Jest miejsce dla każdego, i dla profesjonalistów, i dla amatorów. Jest nowa infrastruktura. W tym roku odkryliśmy trasę rowerową po Zakrzówku, która jest odnowiona, i godzinne spacery. Cudownie. Jak na miasto, naprawdę wspaniały spot.
1: Krakowianie chodzą też do kin studyjnych. W mieście jest ich 7. Zajrzymy do jednego z nich jeszcze w czwartkowych wakacyjnych faktach RMF FM. Następny o 16.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: TFM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Program ceny paliw niżej wraca częściowo, ogłosił premier Donald Tusk.
3: No więc będziemy mieli CPN.
2: Powiemy od kiedy i na jak długo. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, który w Warszawie miał wykonać egzekucję na obcokrajowcu niewygodnym dla Moskwy. Śledzimy też podróż z problemami drużyny Lecha Poznań. Do trzech razy sztuka? Od najbliższego poniedziałku rząd przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej, ogłosił premier Donald Tusk.
3: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
2: Od razu przenieśmy się przed kancelarię premiera, gdzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witam cię,
4: Michał. Dzień dobry.
2: To poprosimy o konkrety, o ile paliwo ma być tańsze.
4: Liter paliwa ma kosztować średnio o 90 groszy, nawet do złotówki mniej w porównaniu do sytuacji, gdyby tej zapowiedzianej przed chwilą obniżki podatku nie było. Te informacje potwierdził tu przed momentem premier Donald Tusk. Ten wznowiony program CPN ma obowiązywać przez dokładnie 2 tygodnie, 14 dni. Od najbliższego poniedziałku 17 sierpnia do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. I jednocześnie wróci mechanizm, który wielu z nas pewnie pamięta z wiosny. Kilka razy w tygodniu publikowane będą maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy, a to oznacza, że na przykład jutro powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Sprzed kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie Michał Dobrołowicz.
2: I jeszcze jedna ważna informacja przekazana przez premiera Donalda Tuska.
3: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
2: Ujawnił szef rządu. Kolejna tego lata fala upałów przetacza się przez Europę. Nawet 37 stopni Celsjusza pokazują dziś miejscami termometry w południowej i wschodniej Anglii. W moim mieszkaniu jest potworny upał, istny skwar, więc trochę się męczę i próbuję się teraz dostać do biura, gdzie jest klimatyzacja. Mówił mieszkaniec Londynu, gdzie w tej chwili termometry pokazują 36 stopni w cieniu. Do Polski także wielkimi krokami zbliża się upał, już w ten weekend znów miejscami 35-stopniowy skwar.
5: Śledzimy fakty.
2: Piłkarze Lecha Poznań podejmują trzecią próbę dotarcia na Wyspy Owcze na mecz eliminacji Ligi Europy. Rywalem, przypomnę, drużyna Klaksvik. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej w Faktach. Witam
6: Jestem?
2: Cię, Patryku. Drużyna Kolejorza w Przestworzach.
6: Tak, jeszcze przez pół godziny.
2: Tak jest. Wiadomo, że mecz będzie opóźniony, tak?
6: No, pierwszy gwizdek zgodnie z planem przewidziany był na 19.30 czasu polskiego. No, z uwagi na te problemy Lecha pojedynek rozpocznie się jednak o 21.45. Przypomnę, Lechici pierwszą próbę dotarcia na Wyspy Owcze podjęli wczoraj, ale w ogóle nie wylecieli z Poznania. Dziś ich czarterowy samolot został przekierowany do norweskiego Bergen. Wszystko to z uwagi na mgłę na lotnisku Vagar. Po wylądowaniu, tak jak mówiłem, za mniej więcej pół godziny piłkarzy czeka jeszcze podróż autokarem do stolicy Wysp Owczych, czyli do Tórshavn. Tam właśnie zostanie rozegrany mecz.
2: Na koniec tych faktów zaglądamy na krakowski rynek główny, na jubileuszowe 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Twórcy prezentują swoje rękodzieło, autorskie rzemiosło i współczesne wzornictwo inspirowane tradycją. Co konkretnie można zobaczyć? Sprawdzał nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Co tu ciekawego u pani znajdziemy?
8: Na choinkę, do święcenia i tak na wystrój mieszkania. Wszystko jest ręcznie robione.
9: Znajdą państwo tak, kamienie naturalne oraz biżuterię, którą sama wykonuję.
7: Z czego ona jest wykonana?
9: Z kamieni naturalnych, z przeróżnych. Ametysty, czarne turmaliny, sodality, z różnych zakątków świata. To coś unikatowego, ręcznego, robione przez nas. To jest pamiątka na lata, tak? Nie jest to wyrób chiński, także jest to wspieranie nas, polskich rękodzielników.
2: Międzynarodowe

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: body like a belly dancer.
1: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.
1: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
2: Tak.
3: Wiemy, kim jest obcokrajowiec, który miał być celem zamachu w Warszawie, tylko w RMF FM takie fakty. Oblali 17-latka łatwopalną substancją i podpalili. Oprawcy zostali ujęci przez policję we Woźnie. Przekażemy informacje ważne dla kierowców, a także dla fanów tenisa o wyczekiwanym finale Igi Świątek. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił dziś premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści. Fakty o 17 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Co jeszcze wiadomo w tej sprawie?
4: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
3: Szokujące doniesienia z Jaworzna w Śląskiem. Policja poinformowała o zatrzymaniu 3 młodych mężczyzn podejrzanych o to, że kilka dni temu oblali łatwopalną substancją i podpalili 17-latka.
5: Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w piączce farmakologicznej.
3: Te informacje przekazała RMF FM aspirant sztabowy Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Sprawcy, którzy mają od 18 do 20 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
6: Fakty ważne dla kierowców.
3: Problemy są na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska na wysokości Włocławka między węzłami Zachód i Północ. Tam zderzyły się 3 samochody i przed chwilą dosłownie udrożniono jeden z pasów. Od poniedziałku średnio o 90 groszy na litrze potanieje benzyna na stacjach paliw. Jak już informowaliśmy w faktach, rząd na 2 tygodnie do końca wakacji przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 24 do 8%. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest na stacji benzynowej przy Puławskiej w Warszawie. Jak kierowcy komentują te zmiany?
7: Kierowcy po pierwsze są lekko rozczarowani, że ta obniżka wejdzie w życie dopiero w poniedziałek, a oni muszą zatankować już teraz, a do tego komentują, że nawet po obniżce paliwo i tak w obecnej sytuacji będzie bardzo drogie i według wielu kierowców rząd obniża ceny zbyt delikatnie.
8: Dużo jeżdżę, za mało.
7: Na jaką obniżkę pan by liczył, skoro mówi pan, że 90 groszy to za mało?
8: 2 złote, co najmniej.
7: Liter benzyny bezołowiowej tutaj kosztuje teraz ponad 7 zł i 30 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł i 20 groszy, a jutro o tej porze powinniśmy znać już nowe, maksymalne ceny paliw na najbliższy poniedziałek.
3: Piłkarze Lecha Poznań wylądowali na Wyspach Owczych, zatem wieczorem zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Do piłki nożnej jeszcze dziś wrócimy w faktach, ale teraz czas na tenis. O północy w finale turnieju w Toronto mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Ponownie w faktach Patryk Serwański. Patryku.
9: Melduje się?
3: Tak jest. To będzie 31 finał, w którym zagra nasza najlepsza tenisistka.
9: Tak, ale kibice czekali na taki mecz naprawdę bardzo długo.
10: Pierwszy finał od ponad 300 dni, a na pewno takimi finałami tenisistka klasy Igi się żywi i czerpie z nich dużo więcej niż tylko wygrane, ale też dużo energii, pewności siebie.
9: Przypomina Marek Furian, komentator tenisa, współtwórca podcastu Breakpoint. Poprzedni finał Igi to wrzesień 2025 roku. Wtedy Polka wygrała turniej w Seulu. Teraz zmierzy się z Rybakiną, która notuje bardzo udany sezon, awansowała dzięki temu na drugie

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: know that you need me.
1: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Kolejna fala migracji. W obawie przed takim scenariuszem wzmacniane są zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Pod lupą faktów także piłkarskie emocje i wieczorne walki czterech polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Niepożądane zjawisko w Tatrach.
3: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku.
2: Bruksela wzmacnia ochronę zewnętrznej granicy Unii. To w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w Ceucie przez migrantów z Maroka. Miałoby do tego dojść jutro w nocy. Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych. Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino, do hiszpańskiej enklawy pojechał zespół unijnych ekspertów, by na miejscu ocenić sytuację.
4: Komisja Europejska jest też w stałym kontakcie z Madrytem i Rabatem. Bruksela podkreśla, że nie chodzi o przygotowania do tej konkretnej daty, ale o stałą ochronę zewnętrznej granicy Unii. Jednocześnie bardzo uważnie monitoruje internet. Komisja obawia się apeli zachęcających migrantów do kolejnej niebezpiecznej próby przekraczania granicy. Dlatego praktycznie codziennie rozmawia z platformami. Od 10 sierpnia odbyły się już dwa takie spotkania, a dzisiaj planowane jest kolejne. Według komisji ta wzmożona czujność platform już częściowo ograniczyła zasięg apeli o kolejną falę migracyjną.
2: I już teraz polecamy program Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman jak co tydzień po faktach o 18 wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia, a także pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
5: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu o migracji profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, opowie o tym, na ile możemy skutecznie prowadzić politykę migracyjną, będąc częścią Unii Europejskiej.
2: Naszą informacyjną stację znajdziecie w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. 48-letni górnik zginął w kopalni Pniówek w Pawłowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak poinformowali jej przedstawiciele, na mężczyznę zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy.
6: Sprawdź to na www.rmf24.pl.
2: Czy to zbieg okoliczności, czy celowa seria awarii? Holenderskie służby badają, czy eksplozja w porcie w Rotterdamie, podczas której, jak informowaliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, może mieć związek z innymi niepokojącymi zdarzeniami. Do wybuchu, przypomnę, doszło przed południem podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej. Rano w innej części portu doszło również do dużej awarii zasilania. Wcześniej zapaliła się stacja wysokiego napięcia pod Rotterdamem. Piszemy o tym na naszej stronie internetowej. Cztery polskie kluby powalczą wieczorem w eliminacjach europejskich pucharów. Patryk Serwański ponownie w faktach.
7: Jestem.
2: Patryku, najbardziej znanego rywala ma Jagiellonia Białystok.
7: Tak, Rangers FC, szkocki gigant po przejściach, po kryzysie i po odbudowie, no ale w Europie to jest znana marka. Jaga wygrała u siebie w eliminacjach Ligi Europy pierwszy mecz 2-1, teraz będzie bronić tej skromnej zaliczki. No a kibice na Ibrox Park na pewno będą nieśli wieczorem drużynę z Glasgow.
8: Tutaj kibice będą chcieli bardzo pomóc drużynie i z tego, co słyszeliśmy, jest to gorąca atmosfera, także że na pewno przed meczem będziemy musieli się na to nastawić i się tego spodziewać.
7: Tak mówił Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Białostoczanie w grze od 20:30. Ciekawe, jak na trudną podróż na Wyspę Owcze zareagują piłkarze Lecha. Poznaniacy zagrają z Klaksvik o 21:45. Górnik Zabrze kontra Ferencvaros i Hammarby kontra Raków Częstochowa. Te pojedynki za to już za godzinę. Górnik musi odrabiać straty po porażce 0-1. Raków w pierwszym meczu zremisował 0-0.
2: Różowe szaleństwo trwa w Tatrach. Chodzi o kwitnącą właśnie między innymi na hali gąsienicowej wierzbówkę Kibrzyce. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów na wiosnę, koniecznie oczywiście muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
3: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny. No i staramy się ich niszczyć. Mimo, że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
9: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
3: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i hala Konratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
2: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Kolejne wydanie Faktów o 19:00. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jutro lato na pełnej mocy.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A teraz posłuchajmy faktów o 19, które ma dla nas Marlena Chudzia, o której mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Pytamy o postępy w śledztwie w sprawie wypadku samolotu F-16. Katastrofa miała miejsce podczas prób do airshow w Radomiu. Kibicujemy naszym drużynom w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na boisku będą musieli dziś wykazać się piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Nie zobaczyliście wczoraj spadających gwiazd? Nie szkodzi, dziś kolejna szansa. Do końca roku może zakończyć się śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której prawie rok temu doszło na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku w trakcie treningów przed pokazami lotniczymi airshow zginął majer Maciej Slap-Krakowian. Z tymi faktami teraz Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie jest śledztwo?
3: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slaba-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
2: Nie wiem, czy to prawda, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk skomentował dziś ustalenia naszych dziennikarzy, że były wiceminister sprawiedliwości ścigany za aferę w Funduszu Sprawiedliwości może przebywać w tym prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii.
4: Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy. Ja pamiętam pana Szmyta na Białorusi. Więc ja nie wykluczam, że pan Romanowski po prostu jest kolejnym przykładem takiej wprost zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny. I to jest wyjątkowo paskudne. Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie mogę tego potwierdzić.
2: Tyle Donald Tusk. Przypomnę, że szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu poinformował dzisiaj, że do tej pory tamtejsze służby nie miały informacji, by Marcin Romanowski wjechał do tego kraju. Jednak zmiana, mecz Lecha Poznań z Klaksvik zostanie rozegrany dopiero jutro. Patryk Serwański przynosi te informacje. Przypomnę, pojedynek przeniesiono początkowo na 21:45. Tak. Skąd ta zmiana?
5: No to jest wynik rozmów przedstawicieli obu klubów, czyli właśnie Klaksvik i Lecha. Piłkarze wejdą na murawę jutro o 20:00 czasu polskiego. Zawodnicy kolejorze na Wyspę Owczyną, przypomnę, mieli dotrzeć już wczoraj. Ostatecznie zameldowali się tam dopiero dziś po 16:00. Przełożenie meczu na jutro nadaje więc czas na regenerację i takie spokojne przygotowanie się do gry. Zatem decyzja, można powiedzieć, taka zgodna z duchem fair play.
2: Ale piłkarskie emocje mamy już teraz.
5: Tak, już trwają. W eliminacjach Ligi Europy Górnik Zabrze podejmuje Ferencvaros i przy wsparciu trybun spróbuje odrobić jedną bramkową stratę. Raków Częstochowa z kolei gra w Sztokholmie z Hammarby.
6: A takie są fakty.
2: Noc spadających gwiazd. Także dziś można obserwować rój Perseidów na naszym niebie. Co prawda maksimum aktywności meteorów wypadło wczoraj, ale gwiezdne fajerwerki jeszcze się nie skończyły. Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z naszą dziennikarką Agnieszką Wyderką podpowiada, że bardzo ważny jest wybór miejsca na obserwację, żeby sztuczne światło nie zaburzało obrazu nieba. Pora też ma znaczenie.
7: Jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić. I w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi Perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
8: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
7: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super.
2: Ale to i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku. A w faktach opowiemy też o zielonkawych Perseidach i wytłumaczymy ich naturę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
2: Mieli ciężko naruszyć statut partii. 40 parlamentarzystów wykluczonych z PiSu. Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte z powodu aktywności Etny. Nasz reporter połączył się z Polakami, którzy próbują się wydostać z Sycylii. A w faktach sportowych Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w eliminacjach europejskich pucharów. Trzydziestu 8 posłów i 2 senatorów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tak zdecydował koleżeński sąd dyscyplinarny. Z partii wykluczony został m.in. były premier Mateusz Morawiecki, obecnie lider klubu parlamentarnego Rozwój Plus. On i pozostali wykluczeni z PiS politycy mają teraz 7 dni na ewentualne odwołanie się od decyzji sądu koleżeńskiego. A więcej o rozłamie po prawej stronie polskiej sceny politycznej przeczytacie na rmf24.pl.
3: Europa według faktów RMF FM.
2: Ludzi jest pełno, wszędzie kolejki, jak na targowisku. Tak sytuację na lotnisku w Palermo opisuje słuchacz RMF FM, pan Bogdan. Jeden z wielu naszych rodaków próbujących wrócić do kraju z Sycylii. Ten powrót od kilku dni uniemożliwia aktywność wulkaniczna Etny. Po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Tym razem co najmniej do jutrzejszego poranka. Dlatego część lotów przeniesiono na drugą stronę wyspy, do Palermo. W wieczornych faktach nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Staszku, w tej sytuacji Polacy próbują wrócić do kraju?
4: Na przykładzie pana Bogdana, który z rodziną miał wylecieć z Katanii we wtorek, gdy dowiedział się, że lot odwołano, jak wielu innych, zaczął szukać alternatywnego powrotu do kraju.
5: Szukaliśmy promy połączenia komunikacją zastępczą, autobusami, wynajęcie samochodu. No, wszystko było zapchane, bo ludzie spanikowali i chcieli uciekać z Katanii. Były osoby, które popłynęły promem na Maltę i zostały tam uziemione przez Etnę, bo zaczęło wiać w drugą stronę.
4: Ostatecznie do Palermo dotarli dziś pociągami, teraz czekają na samolot do Polski, który jest opóźniony. Największym problemem, jak mówi, jest brak informacji. Przy tym pył dawał się we znaki.
5: Idąc miastem, opadał czarny pył. Po chwili człowiek cały był pokryty, twarz, włosy, ubrania. Na takie powierzchnie, place, ulice, balkony, no, były pokryte czarnym pyłem.
4: Paraliż lotniska w Katanii dotknął według Organizacji Obrony Praw Konsumentów 100 tysięcy pasażerów.
2: Na południu Anglii wykoleił się pociąg pasażerski. To skład jadący z Londynu do nadmorskiego Eastbourne. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan.
6: 3 wagony pociągu wypadły z szyn. Leżą obecnie na boku wzdłuż torów. Według doniesień nie ma ofiar w ludziach i nikt z pasażerów nie odniósł poważnych obrażeń. Osoby znajdujące się w pociągu musiały być ewakuowane za pomocą specjalnych drabinek. Na miejscu są helikoptery medyczne i służby ratownicze. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wykolejenia, do którego doszło na prostym odcinku trasy. Wielka Brytania znajduje się obecnie w stanie suszy. Niewykluczone, że wysokie temperatury mogły doprowadzić do zniekształcenia torów. Faktyczne przyczyny tego incydentu zbada specjalne dochodzenie.
2: Czy to była łapówka? Pytają amerykańscy demokratyczni senatorowie. Chodzi o wytworny złoty pierścień z diamentami, jaki z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych prezydent Donald Trump dostał od handlarzy diamentów Antwerpii. Niedługo potem europejskie diamenty zostały wyłączone z amerykańskich ceł. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co mówią sami handlarze diamentów?
7: Stowarzyszenie producentów diamentów z Antwerpii zaprzecza, że chodziło o łapówkę. Na razie nie ma na to żadnych dowodów. Są jednak podejrzane okoliczności. Kosztowny prezent wręczono pod koniec czerwca, a miesiąc później europejskie diamenty wyłączono z amerykańskich ceł. Senatorowie pytają więc, czy prezent miał związek z decyzją w sprawie ceł i ostrzegają, że może pojawić się problem odpowiedzialności karnej. Sam pierścień jest wyjątkowy. 18-karatowe złoto, ponad 300 diamentów i 75 innych kamieni szlachetnych. Jego wartość szacuje się na 25 do 35 tysięcy dolarów. W najlepszym przypadku moment wręczenia prezentu był wyjątkowo niefortunny.
2: Za to teraz bardzo fortunny moment na fakty sportowe. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A fakty sportowe przedstawi Patryk Serwański.
8: A nasze kluby grają w eliminacjach europejskich pucharów i Górnik i Raków zeszły na przerwę z prowadzeniem. W obu przypadkach gole strzelone tuż przed końcem pierwszej połowy. Widzę Europy zabranie podejmują Ferencvaros, 1-0 Kasper Urbański z rzutu karnego. W lice konferencji za to Raków Częstochowa kontra szwedzkie Hammarby, mecz wyjazdowy, tutaj tuż przed przerwą gol Stratosa z Farnasa. Z kłopotami na Wyspy Owcze podróżowali dziś piłkarze Lecha. Było międzylądowanie w norweskim Bergen. Ostatecznie udało się dolecieć na miejsce. Mecz początkowo przełożono na 21:45, ale po rozmowach przedstawicieli obu klubów zmiana decyzji. Kolejorz zagra jutro o 20:00. Na pierwszy gwizdek czekają jeszcze piłkarze Jagiellonii Białystok o 20:30 na Ibrox Park. Wyjazdowy mecz z Glasgow Rangers. U siebie Jaga wygrała 2-1, no i teraz trzeba bronić się skromnej zaliczki.
9: Będziemy robić wszystko, żeby wygrać to spotkanie, nie przetrwać na Ibrox. Będziemy robić wszystko, żeby wygrać tu na tym stadionie i zdobyć ten stadion. To będzie bardzo trudne zadanie, ale wierzymy, że możemy tego dokonać.
8: Tak mówił trener Adrian Siemieniec. Iga Świątek ma przed sobą pierwszy finał turnieju WTA od ponad 300 dni. O północy rozpocznie się mecz Polki z Jeleną Rybakiną. To będzie decydujące starcie imprezy w Toronto. Świątek pokazuje tam bardzo dobry tenis.
10: To, co dzieje się w Toronto od kilku dni, może być przełomem w grze Igi Świątek w kontekście najbliższych tygodni, miesięcy. To jest zdecydowanie najlepszy turniej Igi w tym roku.
8: Tak uważa współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Tenisowy turniej ruszył za to w amerykańskim Cincinnati. Magdalena Fręch gra już z Chorwatką Antonią Ruzic. W pierwszym secie jest teraz 2-2. Rozpoczyna się też mecz Magdy Linet z Rumunką Gabrielą Rusę.
1: Powrót do przeszłości, wspomnienie muzycznych kultowych hitów.
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.
11: This is my church. This is where I heal my hurts.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Złap klimat festiwalu Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl.
1: Yeah, let's go to the beach.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
2: Tu youtuber, któremu zarzuca się m.in. czyny pedofilskie w drodze do Polski. To następstwo decyzji sądu w Wielkiej Brytanii o jego ekstradycji. Ceny paliwa mają spaść. Premier Donald Tusk zapewniał, że stanie się to po weekendzie. Powiemy też, czemu jutro mogą być problemy z załatwieniem niektórych spraw urzędowych. Do Polski wraca dziś stu youtuber, który ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. W lipcu, przypomnę, brytyjski sąd zgodził się na jego ekstradycję. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, za kilkadziesiąt minut youtuber wyląduje na lotnisku w Warszawie na pokładzie rejsowego samolotu. Stamtąd trafi do aresztu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Tragiczny pożar na Mazowszu. W Świerczynie, niedaleko Płocka, płonie budynek wędzarni. W pożarze zginął 45-letni mężczyzna. Na miejscu z ogniem walczy ponad 60 strażaków. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Po najbliższym weekendzie ceny paliw na stacjach benzynowych pójdą w dół. Benzyna będzie tańsza o ponad 90 groszy na litrze. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że rząd częściowo przywróci program CPN, czyli ceny paliw niżej.
3: Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
2: Więcej o decyzji rządu i o tym, co o takiej obniżce sądzą kierowcy, usłyszycie w faktach o 22. Inaczej niż zwykle w piątki działać będzie jutro wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbierze dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, gdzie dokładnie nie załatwimy jutro spraw urzędowych.
4: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jutro nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć jutro pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też jutro urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
5: Są i takie fakty.
2: Fani Harry'ego Pottera przyczynili się do zmiany potężnej inwestycji energetycznej o wartości 430 milionów funtów. Miała ona przebiegać przez miejsce fikcyjnego pochówku z Gretka, przyjacielskiego elfa z ostatniego filmu o czarnoksiężniku. I want to bury him
6: properly, without magic. Scena pogrzebu z Gretka kręcona była na plaży w Walii. Od czasu premiery filmu w 2010 roku fani z całego świata czcili tam symboliczny grób dobrodusznego elfa, zwożąc na wydmy tysiące malowanych kamieni. Gdy inwestorzy planowali przebieg podmorskiego kabla, trasa miała przebiegać przez teren przylegający do kultowej plaży. W obawie przed masowymi protestami fanów oraz zniszczeniem miejsca o wysokiej wartości turystycznej podjęto decyzję o korekcie trasy. Co ciekawe, nową wytyczono w sąsiedztwie jak najbardziej prawdziwych, historycznych wykopalisk z epoki brązu, gdzie archeolodzy odnaleźli autentyczne ludzkie szczątki sprzed tysięcy lat.
2: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Górnik Zabrze odpada z eliminacji Ligi Europy. Domowy remis z Ferencvarosem 1-1 to za mało, by wygrać dwumecz. Zabrze spadają do Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok gra teraz z Glasgow Rangers. To są także eliminacje Ligi Europy. Trwa pierwsza połowa. Szkoci z golem, zatem odrobili straty po wyjazdowej porażce. W Lidze Konferencja to do decydującej rundy awansował Raków Częstochowa. W końcówce trzeba było się bronić. Raków wygrywa jednak w Sztokholmie z Hammarby 1-0. Sportowe emocje także w Birmingham. Tam kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy. W sesji porannej do finału biegu na 400 metrów w dobrym stylu awansowała Natalia Bukowiecka. Wygrała swój półfinał, czas 49 sekund 57 setnych.
8: Też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wyplan, żeby to wyjść tą najwyższą formę w sezonie i jak widać, to się udało, więc z tego jestem zadowolona. Byle by zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
7: Do finału skoków z wysz awansowała Maria Żodzik. O medale będą bić się także nasi oszczepnicy Dawid Wegner i Marcin Krukowski. A dziś tylko jeden finał z udziałem biało-czerwonych. Bieg na 3000 metrów z przeszkodami i w tym finale wystąpią trzy Polki. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają przed sobą kolejną rundę mistrzostw Europy. Od jutra będą rywalizować w Czechach.
9: Przed Przed nami piąta runda Mistrzostw Europy, czyli Rajd Warum. Jeden z najtrudniejszych asfaltowych rajdów na świecie. Natomiast też myślę, że jeden z moich ulubionych i myślę, że jedno z większych wyzwań, które przed nami w tym sezonie.
7: No, przypomnę, że liderem Mistrzostw Europy jest zwycięzca niedawnego Rajdu Polski, czyli Fintemu Suninen. Załoga Marczyk Gospodarczyk zajmuje trzecią lokatę. Rajd Warum zakończy się w niedzielę po południu, a kierowcy przejadą łącznie 13 odcinków specjalnych.
1: Kto ma ochotę na słynne kojarzy się, nie wiem, ze słodką.
0: Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na najświeższe fakty w RMF FM.
2: Zaczynamy. Program ceny paliw niżej wraca na 2 tygodnie, początek w poniedziałek. ORP Wicher zwodowane.
3: Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju.
2: To pierwszy z mieczników polskich nowoczesnych fregat wielozadaniowych. Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w finale turnieju w Toronto. O tym w faktach sportowych. Od najbliższego poniedziałku rząd przywraca częściowo program CPN, czyli ceny paliw niżej. Taką informację przekazał dziś premier Donald Tusk. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Jak w praktyce może to przełożyć się na ceny na stacjach benzynowych? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. Liter paliwa, w tym bezołowiowej 95 czy oleju napędowego, ma być od poniedziałku tańszy średnio o ponad 90 groszy do ponad złotówki. Tak zapowiada premier Donald Tusk i przyznaje, że dzisiaj trudno wskazać, jakie dokładnie ceny zobaczymy w nowym tygodniu.
5: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki.
4: Kierowcy, z którymi rozmawiałem na stacjach benzynowych, są z jednej strony zaskoczeni, a z drugiej rozczarowani, że ta obniżka zacznie działać dopiero po weekendzie.
6: Niestety zatankowałam cały bak.
7: Kiedy będzie kolejne tankowanie?
6: Poniedziałek.
4: W poniedziałek na stacjach benzynowych w całej Polsce obowiązywać mają już nowe maksymalne ceny paliw. Rząd ogłosi je prawdopodobnie w piątek po południu. Program ceny paliw niżej będzie działać przez 2 tygodnie do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu Orzysza w Warmińsko-Mazurskiem. Na Krajowej 16 samochód osobowy potrącił pieszego. Ruch w tym miejscu puszczany jest wahadłowo.
8: Podsumowanie dnia w RMF FM.
2: Kadłub fregaty ORP Wicher dotknął dziś całą powierzchnią tafli wody po opuszczeniu barki na wodach Zatoki Puckiej. To pierwszy z tak zwanych mieczników obok burzy i huraganu. Wszystkie mają stać się podstawową siłą bojową polskiej floty.
3: Jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie. Nieprawdopodobna duma. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego dla naszego kraju. Przyszła ORP burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
2: Mówił Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Program Miecznik kosztuje około 15 miliardów złotych. W Tatrach zakończył się remont malowniczego szlaku na Wrota Chałubińskiego w rejonie Morskiego Oka. Przez ostatnie 2 tygodnie wymieniane tam były kamienne stopnie na ścieżce. A czy gdzieś jeszcze na tatrzańskich szlakach można się natknąć na remont?
9: Aktualnie wszystkie szlaki są otwarte do przejścia, ale mamy jeszcze remont na szlaku przechodzącym przez Przełęcz w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz. Tam napotkamy na niewielkie utrudnienia, ale szlak jest jak najbardziej drożny. Prace remontowe na Orlej Perci i na Rysach zostały już zakończone, dlatego można już tam przejść bez przeszkód. Jedyna przeszkoda, jaką możemy teraz napotkać, taka największa, no to oczywiście ogromny ruch turystyczny, kolejki do łańcuchów, wycieczka nam się na pewno wydłuży przez to.
2: Ostrzegała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nią nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Jagiellonia Białystok walczy o pozostanie w eliminacjach Ligi Europy. Wyjazdowy mecz Białostoczan z Glasgow Rangers jest 1-1. Nick Prelec z golem po dośrodkowaniu Andersa Klinge. Taki wynik na teraz daje awans Jagiellonii, bo przypomnę, w pierwszym meczu wygrała 2-1, ale jeszcze kilkanaście minut gry przed oboma drużynami. Przypomnę też, że Górnik Zabrze z Ligą Europy się pożegnał. W rewanżu remis 1-1 z Ferencvaroszem. Raków Częstochowa z kolei pokonał 1-0 Hammarby. Obie drużyny powalczą teraz w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań z Klaksvik po problemach kolejorza z dotarciem na Wyspy Owcze przełożony. Obie drużyny zagrają jutro wieczorem. Zinedine Zidane kompletuje sztab trenerski piłkarskiej reprezentacji Francji. Jego współpracownikiem został dziś Fabien Barthez. Panowie razem zdobywali z ekipą trójkolorowych tytuł mistrzów świata w 1998 roku. Barthez oczywiście będzie odpowiadał za szkolenie bramkarzy. Iga Świątek kontra Jelena Rybakina. Za 2 godziny obie tenisistki powinny zameldować się na korcie w Toronto. To będzie finał tego turnieju rozgrywanego w Kanadzie. Dla Polki 31 finał w karierze, dla Rybakiny 26. Reprezentantka Kazachstanu będzie na pewno bardzo zmotywowana, przypomina Marek Furian, współtwórca podcastu Breakpoint.
7: w tym sezonie naprawdę błyszczy formą. Jest bardzo blisko tego, żeby wskoczyć na fotel liderki rankingu. Jeżeli pokona IGę w finale, to będzie brakowało jej dosłownie kilku punktów do prześcignięcia Sabalenki.
10: A to będzie 13. pojedynek Świątek z Rybakiną. W tej rywalizacji na razie remis 6-6. W Cincinnati szybka porażka Magdy Linet. Przegrała w dwóch setach z Rumunką Gabrielą Rusę. Dalej gra Magdalena Fręch. Ona pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic. Agnieszka Chorzępa, najlepszą z Polek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. To jedyny polski akcent w wieczornej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Chorzępa zajęła 9. miejsce.
1: Poszukiwana wokalistka.
0: Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Przedstawia Marlena Chodzia.
2: Co się stało z danymi wrażliwymi 19 milionów Polaków po cyberataku na firmę MyDoctor? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Będą zmiany w systemach alarmowych, które mają ostrzegać mieszkańców, zwłaszcza wschodnich obszarów kraju, przed zagrożeniem. Nie macie dość patrzenia w niebo? To popatrzcie w górę jeszcze dziś. Dziś także można podziwiać Perseidy, niektóre nawet zielonkawe. Skradzione z firmy MyDoctor dane nie zostały wystawione na sprzedaż, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby przez cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Z platformy obsługującej sektor medyczny wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
3: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
4: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły, i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
3: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Premier Donald Tusk poinformował, że wyraził warunkową zgodę na odejście z rządu przez Macieja Berka i kandydowanie jego do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że nadal wyznaje zasadę apolityczności Trybunału, ale najważniejsza jest obecnie praca w Trybunale ludzi maksymalnie kompetentnych.
5: No, ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Ja to wiem, obserwuję go od wielu, wielu lat. Potrafił się ze mną spierać o kwestie na przykład konstytucyjne. Tak, ma tę wadę, że był, wadę w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, ministrem w rządzie.
2: Ocenił Donald Tusk. Berek przestaje być ministrem do spraw nadzoru nad wrażeniem polityki rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Przy następnym ewentualnym zagrożeniu mieszkańcy wschodniej Polski otrzymają informację SMS-em, usłyszał w MSWiA dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu na Lubelszczyźnie w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia spadł rosyjski pocisk. Wówczas nie we wszystkich powiatach zawyły syreny, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Co ma się teraz zmienić, o tym Kacper Wróblewski.
6: Pierwsza wiadomość zostanie wysłana w momencie, gdy zachodnia część Ukrainy zostanie zaatakowana przez Rosję, a nasze wojsko poderwie myśliwce do monitorowania sytuacji. Wówczas pojawi się komunikat "zachowaj ostrożność". Jak się dowiedziałem, drugi SMS pojawi się tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleci zbłąkany dron lub rakieta, oprócz uruchomienia syren alarmowych, RCB wyśle także SMS-y o treści "szukaj schronienia". Będzie też trzecia wiadomość o zakończeniu działań wojskowych i odwołaniu alarmu. Ona zostanie wysłana też bez względu na to, czy jakiś obiekt wleci w przestrzeń powietrzną lub nie.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Piłkarze Jagiellonii i Białystok z awansem do decydującego etapu eliminacji zremisowali w Szkocji z Rangers FC 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy Ligi Europy. Polski zespół, który u siebie wygrał 2-1, o udział w fazie zasadniczej powalczy z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. Jagiellonia pewna jest już natomiast gry w fazie głównej Ligi Konferencji. Polski rywal zgasił marzenie o grze w Europie. To już komentarz szwedzkich mediów do wygranej Rakowa-Częstochowa. W rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji pokonało Hammarby 1-0 i awansował do czwartej decydującej rundy eliminacji tych rozgrywek. Perseidy nadal można oglądać na nocnym niebie. Te spadające gwiazdy są pozostałością komety, która obiega Słońce z częstotliwością 133 lat. Nazwa tego roju meteorów pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo nadlatują z tego właśnie kierunku, tłumaczy Joanna Ślot z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Lecą z prędkością 59 km na sekundę i one spalają się na wysokości około 100 100 km. Dla porównania samoloty latają na wysokości 10 km. I oczywiście to żadne z nich nie osiągają po powierzchni Ziemi, ale niektóre mogą się do tego stopnia szybko przemieszczać po niebie, że pobudzają do świecenia naszą atmosferę. Więc jeżeli czasem zobaczymy Perseida, który zielonkawą barwę ma, to znaczy, że to mógł być pobudzony tlen w naszej atmosferze.
2: Wtedy efekt przypomina nieco zorzę polarną, dlatego nadal warto patrzeć w górę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Czym się karmi chorych w szpitalach? To sprawdzała inspekcja sanitarna i w 22 przypadkach nałożyła kary. Iga Świątek ma szansę wygrać pierwszy turniej w tym roku. Rozpoczyna się właśnie finał w Toronto, rywalką Jelena Rybakina. Wybierzemy się też do kina, ale takiego bardziej niszowego. A na początek aktualne informacje z dróg. Kierowcy, uważajcie na A1 na odcinku Mszana-Gorzyce w pobliżu miejscowości Godów w Śląskiem. Auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. Wahadłowo przejedziecie między Toruniem a Brudnicą w miejscowości Gronowo w Kujawsko-Pomorskim. Na Krajowej 15 auto osobowe zderzyło się z łosiem. 22 kary grzywny nałożyła inspekcja sanitarna na szpitale z powodu nieprawidłowości dotyczących posiłków podawanych pacjentom. Sanepid skontrolował ponad 1000 jadłospisów dla pacjentów. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły 70 na tych ponad 1000 skontrolowanych jadłospisów. Główne nieprawidłowości to przeterminowane produkty, nadmiar soli, zbyt mała ilość warzyw w szpitalnej diecie, ale też to, że między posiłkami były zbyt długie przerwy, na przykład między kolacją a śniadaniem aż 14 godzin, a to według ekspertów za długo. Pacjenci, z którymi rozmawiałem, komentują, że w dużej mierze od szczęścia zależy teraz jakość posiłków w szpitalach.
4: To zależy też od którym. Najlepsze to chyba mają te, które rodzą. Ale myślę, że się poprawia. Powinno być większe porcje, bo są w ogóle małe porcje.
5: Niedobre i w ogóle jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
6: Natomiast jeżeli chodzi o posiłki obiadowe, było tak, że codziennie dostawaliśmy do wyboru na następny dzień jakieś pozycje i następnego dnia one były po prostu nam dostarczane.
3: Była pani zadowolona?
6: Bardzo.
3: Wraz z początkiem tego roku wygaszony został program Dobry Posiłek w szpitalach. W praktyce przekłada się to na to, że pieniądze dla lecznic na posiłki nie są oznaczone. Placówki dostają je w ogólnej puli na swoje działanie. Większość szpitali w Polsce nie ma teraz własnej kuchni, tylko zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych.
7: Kibicujemy Idze Świątek.
2: Ostatni turniej wygrała we wrześniu ubiegłego roku. Teraz staje przed szansą na kolejny triumf. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie finałowy mecz turnieju w Toronto. Rywalką będzie wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina.
8: Od Rybakiny na korcie dużo zawsze zależy. To jest tenisistka grająca bardzo agresywnie, bardzo szybko, bardzo płasko, nie dająca wiele czasu na korcie przeciwniczkom. Iga na pewno musi w tym meczu dobrze serwować, żeby nie stracić tutaj dystansu do Rybakiny i na pewno musi być skuteczna, gdy jakieś szanse przy serwisie Kazaszki nadejdą.
2: Analizował współtwórca podcastu Breakpoint Marek Furian. Wynik meczu na pewno usłyszycie w faktach. Będziemy trzymać kciuki. A teraz odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Odwiedzaliśmy dziś Kraków. Jednym z miejsc, do którego warto wpaść, są kina studyjne. A jest ich w Krakowie aż 7. Nasz reporter Paweł Konieczny był w kinie Kijów i rozmawiał z Ewą Łabudzińską-Olszak.
9: Myślę, że to, co nas wyróżnia tutaj, to możliwość grania z jednej strony blockbusterów, filmów nastawionych na widowisko wizualne, takich jak ostatnio Odyseja, ale też kino kameralne, artystyczne. Teraz wprowadzamy do seansów pokazy filmów Almodovara na przykład. Mamy też kameralne kino mocne, czyli szerokie spektrum i filmy widowiskowe, i filmy, które są bardziej kameralne, spokojne, skłaniające do refleksji.
10: Oprócz dużej sali także jest okazja do tego, żeby zajrzeć do tych mniejszych sal.
9: Nasze mniejsze sale są miejscami, w których prezentujemy repertuar kameralny, studyjny, często awangardowe kino, więc dla widza, który poszukuje tego typu obrazów, są one jak najbardziej pożądane.
2: Kina studyjne bez dwóch zdań mają swój klimat. A ja teraz wam zaproponuję kolejny odcinek serialu Fakty za godzinę, tym razem w reżyserii Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. CPN wraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Paliwa mają być tańsze nawet o złotówkę. Ponad 7 kg narkotyków znaleźli policjanci u 44-latka zatrzymanego w Wielkopolsce. Jedno słowo warte miliony. Przez jego brak w ustawie Kraków nie będzie mógł pobierać opłaty turystycznej. Rząd przywraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji program CPN, czyli ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa zostanie obniżona po weekendzie z 23 do 8%. To ma przełożyć się na cenę za litr paliwa niższą, średnio o kilkadziesiąt groszy, nawet do złotówki. Kierowcy liczą, że dzięki temu powroty z urlopów będą łatwiejsze.
2: Myślę, że na pewno na jakiś, prawda, tam dla tych, którzy gdzieś tam, powiedzmy, portfel mają mniejszy i cenowo bardziej patrzą na kwoty na CPN-ach, to jakieś korzyści na pewno są.
3: Pan tankuje bezołowiową benzynę czy olej napędowy?
2: Bezołowiową 95.
3: Teraz mamy tutaj 7,34. Zobaczymy, jak to się ukształtuje. Co pan by powiedział, gdyby taka cena była teraz? Zamiast tych 7,34, 6,50.
2: Na pewno zalałbym do pełna.
3: Teraz pan tankuje, a kiedy kolejne tankowanie?
4: Nie wiem, może dziś.
3: Nawet dzisiaj?
4: No jak się mało tankuje, bo drogie, wie pan, no co trzeba częściej.
5: Podejrzewam, że pojutrze.
3: Czy jeszcze przed tym programem?
5: Niestety, pewnie tak.
3: Według pani tych 90 groszy do złotówki mniej za litr to będzie odczuwalne? To pomoże?
6: Dla mnie tak, zdecydowanie.
3: Ile pani może zaoszczędzić?
6: No, trzeba przeliczyć. Tak, na tyle, ile ja prowadzę i jeżdżę, no gdzieś tak z 200 zł na pewno będę na cały ten miesiąc, nie?
1: Z kierowcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz. A szczegóły na temat wznowionego rządowego programu CPN mamy na rmf24.pl. To kolejna noc bombardowań na Ukrainie. Co najmniej jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Kramatorska w obwodzie donieckim. W ciągu pół godziny miasto zostało zaatakowane 8 razy. Według władz Rosjanie użyli bomb lotniczych. Uszkodzony został m.in. budynek mieszkalny, ale służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. 44-latek miał ponad 7 kg narkotyków. Podejrzany o handel narkotykami zatrzymany został w Rogoźnie, koło Obornik w Wielkopolsce. Dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jak policjanci wpadli na trop handlarza środkami odurzającymi?
7: Mundurowi pracowali nad sprawą od dłuższego czasu, a mężczyznę zatrzymali w Rogoźnie, gdy jechał wynajętym samochodem. W czasie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli ponad 7 kg marihuany oraz 100 g kokainy. Łączna szacowana wartość czarnorynkowa narkotyków to ponad 390 tysięcy złotych. 44-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu do 12 lat więzienia.
1: Bez zmian w ustawie, czyli przez brakujące słowo lub, opłaty turystycznej nie będzie mógł pobierać Kraków. Jak mówił naszemu reporterowi Maciej Fijak z akcji dla Krakowa, to ogromne pieniądze, które mogłyby trafić do stolicy Małopolski.
8: Kraków na opłacie turystycznej mógłby według naszych szacunków w najbardziej optymistycznej wersji zarobić 220 milionów złotych rocznie. Oczywiście to jest wersja optymistyczna. Obliczyliśmy to w ten sposób, że sprawdziliśmy, ile turystów nocowało w Krakowie w zeszłym roku. Było to prawie 9 milionów turystów. Przyjęliśmy średni pobyt dosyć zachowawczo, bo 2,5 nocy, a wiemy, że on się wydłuża. I pomnożyliśmy to razy 10 zł, czyli tam 2 euro z hakiem. Wydaje nam się, że to jest taka całkiem rozsądna, jak na europejskie warunki, jak na jedną z europejskich stolic turystycznych kwota. No i to daje 220 milionów złotych.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Trzeba poprawić kwestię uruchamiania syren alarmowych. W idealnym świecie powinno się to działać automatycznie, a poprawa musi nastąpić najdalej w ciągu kilku tygodni. Tak mówiła na antenie RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sapkowiak-Czarnecka. Dodała, że trwają rozmowy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o możliwości informowania mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane są myśliwce dyżurne.
10: Kto powinien uruchamiać syreny w takim razie? Centra RCB czy strażacy, pani zdaniem?
11: Nie chcę wchodzić w kompetencje MSWiA. To, co na pewno trzeba poprawić, to kwestia uruchamiania syren, bo ta sytuacja sprzed 2 tygodni czarno na białym pokazała, że ten system po prostu nie działa.
10: No ale to wiemy generalnie, tego się dowiedzieliśmy, prawda?
11: To jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To, co my możemy zrobić jako Ministerstwo Obrony, to, co się już odbyło, czyli kolejne spotkania pomiędzy dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, żeby informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodziła. chodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
10: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
11: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie, ale to są dzisiaj działania, które są przez
10: MSWiA. Pani zdaniem poprawa tej sytuacji to jest kwestia tygodni, czy to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni?
11: To musi być kwestia najwyżej tygodni.
10: Pani powiedziała o tym, że RCB będą, alerty RCB będą nas informować o aktywności naszego lotnictwa. Od kiedy?
11: O tym dzisiaj rozmawiamy. Ta decyzja pierwsza to była pana premiera Kosiniaka-Kamysza sprzed właściwie prawie 2 lat o tym, żebyśmy w mediach społecznościowych informowali za każdym razem, kiedy nasze myśliwce są podnoszone. Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
10: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
11: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
10: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
11: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie będą operowały myśliwce, tam się powinna pojawiać taka informacja.
10: Ale mówi pani też o tym, że będą informacje o sytuacjach niebezpiecznych także na terenie Ukrainy. To gdzie będzie, jak będzie wyglądało to kryterium powiadomienia? Czy jeżeli będzie coś od 100 kilometrów od naszej granicy, to wtedy mi się włącza sygnał RCB na telefonie?
11: To jest informacja, to jest to, co dzisiaj wypracowują wojskowi razem z RCB. Trzeba pamiętać, że 100 kilometrów może brzmieć daleko, ale jeżeli chodzi o czas przelotu czy rakiety, czy myśliwców, to jest minimalny czas, to jest minimalna odległość.
10: Pani minister, a należy zmienić przepisy dotyczące zestrzeliwania rakiety, te przepisy dotyczące ochrony naszej granicy. Czy pani zdaniem?
11: Ja nie chcę, uważam, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to stanie murem za dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. Generał Nowak podjął najlepsze możliwe decyzje.
10: To jest jasne. Decyzje były podjęte z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pytanie, czy nie należy tych przepisów zmienić i je dostosować do sytuacji, jaką mamy.
11: Na pewno dzisiaj jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, kiedy nie działamy ani w warunkach wojennych, ani też w warunkach pokoju. Jesteśmy gdzieś po środku. I tak jak na wielu polach zmieniamy prawo, wszędzie trzeba się zastanowić, ale... I żeby było jasne, żeby nie powstał cytat, że mówię, że takie przepisy dzisiaj zmienimy. Nad wszystkim trzeba porozmawiać.
10: Pani minister, jeszcze jedna sprawa. Marcin Romanowski. Wszystko na to wskazuje, takie wskazują informacje zebrane przez RMF FM, jest w Naddniestrzu. To pani zdaniem, to mogło się odbyć za zgodą służb rosyjskich?
11: Czy ja w ogóle wczoraj myślałam, że jest prima aprilis, jak to usłyszałam, bo to jest tak niewiarygodne, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się na terenach, które są kontrolowane przez Rosjan. Uważam, że taka operacja nie mogła się odbyć bez udziału rosyjskich służb, szczególnie, że Marcin Romanowski w liście pisze o tym, że ma nową tożsamość i nowe dokumenty.
10: Pani zdaniem to jest podstawa do rozpoczęcia działań kontrwywiadowczych na przykład w tej sprawie?
11: Myślę, że tak, no bo znaczy, skandal jest tak absolutny. To jest kolejna osoba z obozu Zbigniewa Ziobry, która wróciła do macierzy, czyli dzisiaj współpracuje ze stroną Federacji Rosyjskiej.
10: Pani minister, za chwilę defilada, 15 sierpnia. Defilada pod hasłem Polska Safe, to złośliwość wobec prezydenta?
11: Nie, trudno było dzisiaj znaleźć lepsze hasło niż Polska Safe, jeżeli w tym roku dokonaliśmy największych zakupów na rzecz sił zbrojnych. Końcówka maja, 120 miliardów zakontraktowanych w polskich firmach. Nie było jeszcze takiego tempa modernizacji i też ta defilada ma posłużyć temu, żeby Polacy zobaczyli ten sprzęt, na który się składają, ale w tym roku nie tylko największa w historii defilada w Warszawie, po raz drugi robimy też paradę morską na wybrzeżu,
10: i dlatego
11: razem
10: premiera
11: w Trójmieście.
10: Nie będzie.
11: Premier będzie najprawdopodobniej w Trójmieście, na tej drugiej części. My zresztą będziemy łączyć się pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami.
10: Ale to już potwierdził rzecznik rządu, że będzie premier w Trójmieście.
11: No to ja szczerze powiedziawszy nie słyszałam tego, że mówił już o tym Adam Szłapka, ale takie były faktycznie plany, żeby premier był w Trójmieście. Mieście, ale też w kilkunastu miastach w Polsce, w Bydgoszczy, w Stalowej Woli, w Giżycku, w Tarnowie, w Krakowie i kilkunastu innych miejscach staną telebimy, gdzie będzie można defiladę obserwować, ale też rozłożone będą miasteczka Safe, gdzie będzie można właśnie zobaczyć sprzęt. Zapraszamy.
10: Pani minister, będą wojska cyberbezpieczeństwa również defilowały,
11: oczywiście,
10: prawda? A będą defilowali ci, którzy odpowiadają chociażby za bezpieczeństwo portu wojennego w Świnoujściu. Tam się pojawił chiński robot Edward Warchowski. Chocki, znany również z polskiego Sejmu, nie powinien się pojawić w polskim porcie wojennym.
11: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
10: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
11: istotnie,
10: o tym dobrze.
11: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
10: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
11: Pewnie. Pewnie tak, pewnie było tak, że fame i instagramik wziął, czasem bierze górę nad rozsądkiem. Pewnie będziemy o tym też dzisiaj rozmawiać.
10: Nie wyobrażam sobie, żeby w chińskim porcie wojennym pojawił się robot wyprodukowany na przykład w jakimkolwiek kraju NATO. Zgodzi się pani?
11: Zgadzam się i to jest w ogóle duży problem, że my gdzieś, ja mówię teraz my jako Polacy, gdzieś, zresztą to jest problem na całym świecie, właśnie gubimy ten rozsądek pod taką

0: jeżeli mówimy o walczących Ukraińcach.
1: Tak, no zdecydowanie.
0: Nie ma co się oglądać, trzeba decyzję podejmować szybko.
1: Tak, ale za każdym razem, przede wszystkim chłodna głowa. Zawsze ta decyzja musi być podjęta w kontekście bezpieczeństwa Polaków i wszystkie racje muszą być zważone. Istotnie, po tym jak wleciała ostatnio po raz pierwszy w historii uzbrojona rosyjska rakieta na teren państwa NATO, czyli do nas, premier Kosiniak mówił jasno, mimo tej całej politycznej jatki, która była wcześniej, czy słusznie przekazywaliśmy pociski, dzisiaj jest skłonny do tego, żeby przekazać kolejne, bo woli, żeby taka rakieta była zestrzelona nad terenem Ukrainy, a nie wlatywała do nas.
0: Jeżeli jest skłonny przekazać te pociski, to w takim razie kiedy będzie decyzja? Kiedy się pani tej decyzji spodziewa?
1: Myślę, że to jest kwestia o najbliższych dni. We wtorek było posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Ja w nim nie brałam udziału, byłam w Łodzi, ale pewnie ten temat był też poruszany.
0: To jest tak, że Amerykanie na nas naciskają w tej sprawie, czy to bardziej jest sprawa nacisków ukraińskich?
1: To jest zawsze rozmowa wewnątrz NATO i rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak jak przy tym poprzednim przekazaniu, dla nas bardzo ważne są też gwarancje naszych sojuszników, że my przekazujemy, ale mamy gwarancję naszych sojuszników i mamy gwarancję NATO, że jeżeli my będziemy mieli problem, to szybko pojawią się w naszym kierunku donacje od naszych.
0: A mamy takie gwarancje w tej chwili?
1: Przy tamtej donacji mieliśmy takie gwarancje.
0: A teraz jeszcze nie?
1: Nie chcę mówić o rzeczach, o których nie wiem. W tym momencie nie mam takiej wiedzy.
2: Mówiła Piotrowi Selakowi wiceminister Magdalena Sołkowiak-Czarnecka. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. My w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

Też czekasz na Sunrise? Wejdź na rmfon.pl i odpal specjalną stację Max Sunrise z najlepszymi kawałkami z festiwalu.

Największe hity Sunrise. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i razem z nami czekaj na Sunrise Festival.

Zbliża się Sunrise Festival. Bądź w gotowości. Odpal nową stację Max Sunrise na rmfon.pl i wkręć się w klimat tych kawałków.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. A to wyjątkowo dobry wieczór, bo Iga Świątek triumfuje w Toronto i awansuje w światowym rankingu. To już 26 tytuł w karierze Polki. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. To jeden z największych cyberataków w historii. Gdzie jest Marcin Romanowski? Policjanci będą weryfikować.